wyskakujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawieruje.

zakręta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka

Bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

jodo, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.
1: Słuchacie Radia Pogoda, pozdrawia was Baha, kurde i szatan.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie. Długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wy.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew Małgosie na ośle wybrać każdy chce. Kaziu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się. Parara,

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry w piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Po tragedii podwyżkowej w niektórych powiatach w szkołach dziś nie będzie lekcji. Polska wzmacnia ochronę żywności przed zagrożeniami hybrydowymi. Kończy się pierwszy od dawna tydzień z tańszymi paliwami. Za chwilę podam dzisiejsze maksymalne ceny.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To potem, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, aby dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
3: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: Mówi Radio Pogoda Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Z kolei władze podwarszawskiego Legionowa zdecydowały, że dzisiaj prewencyjnie zamkną dwie podstawówki, bo jak tłumaczy Urząd Miasta, znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Po ostatnich atakach w szkołach minister edukacji Barbara Nowak

0: kilku lat jest też dostępny na stronach resortu edukacji. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu ceny paliw niżej. Cena benzyny i diesla jest na razie niższa, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
2: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
0: Litr benzyny kosztuje dzisiaj maksymalnie 6,90 zł, litr oleju napędowego 7,82. A za to nie trzeba będzie płacić. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski, te cztery rezydencje przez cały listopad będzie można zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów.
3: No i za darmo. Korzystałam kiedyś, to działa i skorzystam znowu.
4: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na razie spokojnie na ulicach Trójmiasta, ruch odbywa się w miarę płynnie, będą za to utrudnienia w komunikacji miejskiej w Gdańsku. To w związku z modernizacją przejazdu drogowo-torowego przy Alei Grunwaldzkiej i Zwycięstwa. Dziś wieczorem na odcinku Opera Bałtycka Strzyża PKM nie będą kursować tramwaje.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
5: Jesień wraca na właściwe tory. Czas na zmianę pogody. Od dziś chłodniej i więcej deszczowych chmur. Na Pomorzu dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Od 12 do 13 stopni pokażą dziś termometry. Wiatr dość silny, nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. Po południu powoli będzie się wyciszał, ciśnienie nie jest za wysokie.
4: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
3: Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Jakby Państwo pytali, co się stało z pogodą, to nie wiemy, ale tak strasznie wieje, że ja dzisiaj do pracy, do radia, tramwajem, bo takie osoby jak ja, to z rowerka są strącane przez taki wiatr, jak dzisiaj o poranku. Proszę na siebie uważać, naprawdę, czapka, szalik, nie ma żartów. Dzisiaj jest piątek, 9 dzień października, 282 dzień roku, do końca roku 83 dni, a do końca jesieni 73. Słońce wstanie o 6.50, zajdzie 5 minut przed godziną 18. Dziś jest Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego, a także Dzień Pisania Listów. I Światowy Dzień Jaja. Znaczy, pewnie chodzi o takie na śniadanie, ale gdyby Państwo chcieli opowiedzieć nam dowcip, to też możemy obchodzić w taki sposób. Asia Kruk, dzień dobry. Diana Ross, The Supremes. Na dzień dobry właśnie.

0: Seweryn Krajewski przed momentem. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Jest 10 po 6, a co w porannej prasie powie Państwu Michał?
1: No, temat tak naprawdę jeden w większości gazet. 15-latek zabił wczoraj w podwarszawskiej podstawówce kobietę.
0: Dwie
1: osoby ranił. To jest początek artykułu z Gazety Wyborczej. Do podobnego ataku na szczęście bez ofiar śmiertelnych doszło przedwczoraj w Ostrołęce. Tak samo w sierpcu, to również województwo mazowieckie, policja zatrzymała 17-latka, który atak dopiero planował. Pojawiły się informacje, to jest dalej fragment tego artykułu, o takim challenge'u, czyli o wyzwaniu internetowym.
0: No właśnie, to jest jakaś zorganizowana akcja.
1: W tym wyzwaniu mógł właśnie brać 15-latek udział. Chodzi o to, żeby coś zrobić, tak? No i właśnie to coś, to jest atak nożem. Duży artykuł dzisiaj w Gazecie Wyborczej, w Rzeczpospolitej, również na pierwszej stronie o tym. Radykalni i niebezpieczni to tytuł tego artykułu. No dobrze, ale są też inne tematy i zostaniemy jeszcze przy Gazecie Wyborczej, bo tutaj w środku numeru artykuł o tym, że w Narodowym Funduszu Zdrowia pracę znalazła Anna. Anna jest wirtualną asystentką i będzie dzwonić do pacjentów, ale chodzi o tych pacjentów, którzy mają umówione wizyty i będzie przypominać o tym, że taka wizyta lekarska się odbędzie, bo jak właśnie mam najnowsze statystyki,
0: nareszcie.
1: 14% dorosłych mieszkańców Polski, którzy mieli zaplanowane wizyty lekarskie w ciągu roku, nie stawiło się co najmniej na jednej wizycie. 14% to co siódma osoba.
0: Bo to jest taka odległość czasowa, że człowiek ma prawo zapomnieć i każda instytucja już w tej chwili służby zdrowia prywatnej ma takie przypomnienia,
1: tak.
0: Tylko NFZ nie.
1: No i właśnie będzie miało. Oczywiście, jeżeli Państwo mają zainstalowaną aplikację IKP, to
0: mamy.
1: Anna nie zadzwoni, no bo to aplikacja przypomni. Anna zadzwoni do osób, które nie korzystają z internetu, albo na przykład w przychodni zostawiły numer telefonu stacjonarnego, na który SMS-a nie można wysłać.
0: Tak.
1: Wtedy taki kontakt będzie przypominający właśnie o wizycie. To na koniec jeszcze szybko z prasy kolorowej. W Fakcie być może rekord Polski. 71-letni pan Mieczysław z Kołobrzegu może pochwalić się imponującym osiągnięciem. W swojej niewielkiej szklarni wyhodował pomidora, który osiągnął prawie 6 metrów wysokości.
0: Wow!
1: Roślina wciąż rośnie. 17 pomidorków wisi. Tutaj jest zdjęcie.
0: A czyli roślina duża, a pomidory pomidorki jednak?
1: No wiesz, na zdjęciu wyglądają bardzo okazale.
0: Nasi słuchacze działkowcy powiedzieliby, że poszło w krzak, a nie w owoce.
1: Pan Mieczysław na drabinie stoi. Tam.
0: No wyobrażam sobie, ale 6-metrowy pomidor.
1: 6-metrowy, no to
0: Państwo
1: dwa
0: sobie
1: piętra.
0: To wyobrażają? No dokładnie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Zbigniew Wodecki.

0: Roy Orbison o Pretty Woman. To jest piosenka z filmu Pretty Woman. Pewnie państwo pamiętają. A propos filmów, Michał Pierzchała był na lalce, później go namówię do tego, żeby coś powiedział. No chyba, że państwo już byli i znają film, ale jeśli nie, to proszę zostać z Radiem Pogoda.
1: Słyszałem to.
0: Słyszałeś? Mhm. Opowiesz?
1: No to później.
0: Co nie? Co? To później. 6:19 w tej chwili.
2: Radio Pogoda.

0: Promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
1: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Piosenka jak pogoda, bardzo smutna piosenka retro. No, trochę pada i padać będzie, ale deszcz potrzebny, to w ogóle nie mamy pretensji. Tylko ten wiatr za oknami. No ale to sami państwo wiedzą, jest październik, 29 minut po godzinie 6, konkretnie 9 października. Co się dzieje, o czym będzie mowa w wiadomościach, Michale?
1: Po atakach nożowników w szkołach dzisiaj w niektórych placówkach nie będzie lekcji. W wiadomościach najnowsze ustalenia policji po tym, co wczoraj wydarzyło się w Wyszkowie. Tutaj nastolatek zabił w szkole woźną. Będziemy też dopytywać ekspertów, czy te wszystkie ataki, bo no, przypomnę, przedwczoraj podobne zdarzenie w Ostrołęce mogą wynikać z jakiegoś internetowego wyzwania. Także ten temat na pewno będzie dzisiaj dominował u nas w wiadomościach w Radiu Pogoda. A co jeszcze? Piątek jest ostatnim dniem kampanii wyborczej w Krakowie przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta, więc i tutaj nasi reporterzy zajrzą. Oslo, stolica Norwegii, bo też pojawi się oczywiście, bo zostanie ogłoszony laureat bądź laureaci pokojowej Nagrody Nobla. I o tym wszystkim też dzisiaj państwu w wiadomościach powiemy.
0: No, a wczoraj literatura. Przeglądałam się temu. No nie, nasz polski poeta, kanadyjska poetka. Ale przeczytałam kilka wierszy, bo nie znałam wcześniej.
1: No i co?
0: Szczerze mówiąc, tak, podoba mi się. Lapidarnie, krótko, pięknie, obrazowo. Podoba mi się. Może by tak wrócić na dłużej do czytania poezji?

0: A za 25 minut będzie godzina 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No państwo, że my tutaj o poezji bez przykładów, a tak się nie godzi. No dobrze, proszę państwa, poetka kanadyjska, poetka eseistka i tłumaczka Ann Carson zdobyła wczoraj literackiego Nobla. Jak pisze, państwo chcą, żebym podała przykłady, no to proszę, we fragmencie, oda do snu, pomyśleć o życiu bez tego czasu, który wyjęty spod prawa wypycha każdą poduszkę, spod ucha, bez wielkiej osmalonej kuchni i kipienia w garach, do których rwiesz kęski z ojca, ręki oraz nogi, żeby tylko zobaczyć, jak tworzą zdanie, które niespodziewanie uradowany zalewasz się łzami. Ocali cię, jeśli tylko zapamiętasz. To taki malutki fragmencik, ale przeczytałam jeszcze jedną ciekawostkę o Ann Carson i tym bardziej ją szanuję i będę czytać. Zresztą jest wydawnictwo, które wydaje ją w Polsce. Jej ulubiony polski poeta, jak kiedyś powiedziała w wywiadzie, to Adam Zagajewski. Tak się składa, że mamy podobne gusta. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Po tych poezjach kolejne będą. Od Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: sama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Została ostatnia. Ostatnia reklama.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: W sobotę będą zmiany w organizacji ruchu w rejonie Stadionu Miejskiego w Gdyni. To w związku z meczem Arka Gdynia - Polonia Warszawa. Zmiany zaczną obowiązywać od godziny 13.30 i obejmą ulicę Olimpijską, Kazimierza Górskiego, Sportową, Wileńską, Łużycką oraz Stryjską. Stała organizacja ruchu wróci po godzinie 19.00.
10: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kiedyś graliśmy tę piosenkę Holki z naszej szkolki i odezwał się do nas słuchacz z Czech? Nie, z Polski, ale Czech. I powiedział, że napisał, że bardzo dziękuję, że gramy także czeskie piosenki, czy tam czechosłowackie. No bardzo prosimy, staramy się. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Lidia Stanisławska, a później Jadwiga Prolińska. Ale teraz za 13:07 Michał obiecał, Michał opowiada. Byłeś na lalce. No a
1: byłem.
0: I?
1: No i dużo reklam przed lalką.
0: No wiadomo.
1: Jak to w kinie. Mhm. Natomiast od razu, Asiu, zastrzeżenie. Ja też widziałem wcześniej serial i nie będę porównywał, bo to
0: oczywiście
1: są całkowicie dwa różne obrazy.
0: To ekranizacja, tak, a to adaptacja.
1: Tak jest. Więc co do wersji filmowej, piękny film. Myślę, że będzie długo w kinach. Dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego polskiego filmu. Grubo ponad 2 godziny. Naprawdę świetnie się to ogląda. Tu nie było dłużyzn. Nie miałem takiego poczucia, że ojej, kiedy to się kończy.
0: Że przesypiasz.
1: Nie. Aż się zdziwiłem, że ojej, to już. Naprawdę, ponad 2 godziny. Wspaniała Maja Komorowska. Absolutnie genialna. Świetny Marek Kondrat. Wybitnie oddał postać Rzeckiego. Janda Dębska Kulesza, moim zdaniem mistrzostwo. Ale mam trochę niedosyt, bo u Izabeli Łęckiej nie zobaczyłem jej takiej opisywanej przez Prusa próżności, takiego chłodu,
0: pogardy,
1: egoizmu,
0: wywyższania się.
1: No, jakoś tego nie zobaczyłem.
0: Zagrzeczna.
1: Znaczy, to niby było, ale może nie jakoś uwypuklone. Podobnie u Wokulskiego, no, też nie zobaczyłem takiego mocnego zauroczenia Łęcką, takiego romantyzmu. Znaczy, to też było, żeby nie było, że nie było. Było, ale jakby odrobinę za mało. Nie wiem, być może właśnie, może porównuję do serialu, chociaż zapowiadam, że tego robić nie będę. Natomiast takie mam odczucie.
0: Ale powiedz, Michale, warto iść?
1: Warto, zdecydowanie warto. Naprawdę świetny film i tutaj absolutnie 100%.
0: No to namówiłeś. A państwo już byli? Może państwo coś powiedzą? No bo lalkę oglądamy teraz w kinach, oczywiście, ale też przypominamy, że słuchamy lalki w każdą niedzielę po godzinie 8:00. Ta wersja czytana przez Wojtka Masiaka i tam jest oddana i histeria, i zauroczenie, i to wszystko, co powinno być.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: No, już świt. Jak tak patrzymy za okno, to rzeczywiście. No może we Wrocławiu jeszcze trochę bardziej ciemno, bo tam jest 20 minut, 25 później, ale za to w Sopocie pewnie już dobrze widno. W każdym razie jest za 4:07 wszędzie, niezależnie od regionu. I za chwilę będą wiadomości. Michale.
3: No a w nich oczywiście temat związany z atakami nożowników wczoraj w Łomży, przedwczoraj w Ostrołęce, ale także o decyzjach Sejmu w sprawie alkoholu, sprzedaży alkoholu. Powiemy za chwilę.
2: Mam nadzieję, że od przyszłego roku będzie drożej. Tak się mówi, że zostanie w końcu podniesiona akcyza. Będziemy o tym mówić.
4: Radio Pogoda.

0: czasem warto do...
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Została ostatnia reklama.
17: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
1: Reklama.
18: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 7 będziemy zaglądać do kalendarza. Długa lista dzisiaj urodzonych. Jeśli Państwo dzisiaj też mają urodziny, to tym bardziej proszę posłuchać. A teraz wiadomości.
19: Zamknięta część podstawówek po ataku nożownika w szkole w Wyszkowie. Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sprawdzamy, czy w księgarniach są tomiki laureatki literackiego Nobla.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
18: Michał Pierzchała.
19: Po ataku 15-letniego nożownika w szkole niedaleko Wyszkowa na Mazowszu dzisiaj wszystkie podstawówki w tej gminie są zamknięte. Nie żyje 37-letnia woźna, którą śmiertelnie ranił 15-latek. Dwie osoby zostały ranne. To dyrektor i nauczycielka ze szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach. Chłopak to były uczeń tej szkoły. Wszedł do niej w kasku, na którym była kamera. Chciał nagrywać to, co zamierza zrobić w podstawówce. Atakował nożem na oślep.
20: Jak te dzieci mają dotrzeć do szkoły, wrócić?
21: Przecież nie zamkniemy w domu na klucz.
22: Czy w Ostrołęce dzisiaj tutaj? To jest masakra.
19: Mieszkańcy mówią, że to coś niebywałego i przerażającego. Napastnika wszyscy we wsi znali. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. 2 dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano

0: wchodzą między innymi Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów, nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostaną tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. To dzisiaj, od wczoraj wiadomo, że laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest kanadyjska poetka, eseistka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carlson. Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno męża i Słodko-gorzki Eros. Ale jak sprawdził reporter Radia Pogoda, niełatwo jest zdobyć w księgarniach czy antykwariatach.
1: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
2: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
1: Nie, nie kojarzę.
3: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
2: Czy dla pani to nazwisko w ogóle jest znajome?
3: W ogóle nie. Nie słyszałam.
4: Anna Witcza, księgarz z księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
0: No, mimo wszystko warto poszukać, ale ja jestem przekonany, że za chwilę.
5: No właśnie. Nawet jeśli teraz nie ma, to już za tydzień będzie można czytać.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach w Szanghaju. W południe na wrocławianina czeka w drugiej rundzie Serb Nowak Dżokowicz, z którym Polak jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, tyle że w Pekinie, na kort wyjdzie Iga Świątek walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Przyhamować trzeba na Spacerowej. Do Oliwy ciasno jest niemal na całej długości. Rośnie też kolejka aut na Słowackiego przed Niedźwiednikiem. W porannym korku utkniecie już na Bulońskiej do Rakoczego i na Świętokrzyskiej od zbiornika retencyjnego do Hawla. W Gdyni przytyka się Derdowskiego na styku z Dąbka.
0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
1: Dobra pogoda kiedyś się kończy i właśnie nadszedł ten czas. Dziś w naszym regionie przewaga chmur z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i silny wiatr. Najmocniej będzie wiało nad samym morzem w porywach do 90 km na godzinę. Chłodniej niż w ostatnich dniach, dziś maksymalnie 13 stopni, jutro około 15 stopni w Trójmieście i też po kapie z nieba. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w piątek 9 października. Mamy 282 dzień roku, 83 dni do końca roku i do końca jesieni 73 dni.
3: Troszkę ostrzegamy, proszę Państwa, bo się można dzisiaj rano zdziwić. Jak Państwo na przykład rano z pieskiem albo po bułki wyjdą, to proszę się ciepło ubrać, prawda?
2: No, taka jesień już się właśnie zaczęła.
3: Nie ma na to rady. Wieje jak diabli, proszę Państwa. Ale później będzie jeszcze dość ciepło. O tym jeszcze będziemy mówić. The Archies tymczasem Sugar Sugar w Radiu Pogoda.

0: Ależ piękna ta jesień w Portofino, proszę Państwa. Podkreślamy, że ta wersja wykonania piosenki Miłość w Portofino odpowiada nam najbardziej. Pogodny poranek, 12 minut po godzinie 7.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od imienin. Arnold, Jan, Ludwik, Sara i Wincenty. Składamy najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego. Teraz zaglądamy do kalendarza. Kto urodził się w minionych latach? W roku 1930 urodził się Wiesław Gołas, aktor teatralny, filmowy, kabaretowy.
2: Kapitan Sowa na tropie, Cztery pancerni i pies, Żona dla Australijczyka. To tylko wybrane produkcje, w których jego role podbiły nasze serca. Szalona muzyczka z Kapitana Sowy akurat.
0: Bardzo denerwująca. Rok 1936 urodziła się Agnieszka Osiecka, poetka, autorka tekstów piosenek.
2: A także pisarka, reżyserka teatralna i telewizyjna, dziennikarka, jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej, autorka ponad 2000 tekstów piosenek. Mnóstwo z tych najpiękniejszych melodii słyszą Państwo na co dzień w Radiu Pogoda.
0: Rok 1940 urodził się John Lennon.
2: Muzyk, kompozytor, autor tekstów, piosenkarz i po prostu ikona popkultury.

0: fragment to oczywiście Magda Umer, już dzisiaj wspominana, która także urodziła się 9 października w 1949 roku.
1: Piosenkarka, dziennikarka, reżyserka, scenarzystka i aktorka. No to właśnie jej piosenka przed chwilą pojawiła się na naszej antenie, a te piosenki pojawiają się dosyć często. I jeszcze jedna data, rok 1951.
0: Wtedy urodził się Ryszard Rynkowski, piosenkarz, kompozytor, pianista, aktor i przedsiębiorca, niegdyś jeden z filarów grupy Vox, i to właśnie Ryszard Rynkowski, któremu życzymy jak najlepiej, zaśpiewa za chwilę piosenkę Dobry Dzień. Dawno nie było tej piosenki na antenie Radia Pogoda, więc sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj dla wszystkich dzisiejszych solenizantów, jeśli Państwo obchodzą dzisiaj urodziny, ewentualnie proszę nas o tym powiadomić. Robią to Państwo w doskonałym towarzystwie, jak było słychać. Proszę bardzo, Ryszard Rynkowski.
2: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:21. No i wydaje się, proszę Państwa, że nasz lokator się zadomowił.
1: Jest z nami od tygodnia. Myśleliśmy, że pobędzie chwilę.
0: I sobie pójdzie.
1: Ale
2: minął weekend, poniedziałek, wtorek, środa, mamy już piątek.
1: I on sobie nie poszedł. Nie dokarmiamy, żywi się tylko dobrym nastrojem i najpiękniejszymi melodiami. No i jest z nami, w związku z tym doszliśmy do wniosku, że chyba trzeba go zaadoptować, a przede wszystkim imię mu nadać. Proszę Państwa, Szczurek, który pojawił się w ubiegłym tygodniu w nowym studiu Radia Pogoda, czeka na imię, a my czekamy na propozycję, krótko mówiąc. Jak powinniśmy go nazwać?
0: Mogą Państwo się dowiedzieć, jak on wygląda.
1: Tak, już za moment na Facebooku Radia Pogoda w naszych relacjach pojawi się portret szczurka, a właściwie szczurek w czterech odsłonach.
2: Tak, stoi przy ścianie, przy takiej małej dziurce, z której zapewne wyszedł.
1: Dokładnie tak.
0: Może to będzie inspiracją dla Państwa.
1: Zapraszamy 22 444 4004 albo odpowiedź proszę wpisywać w taką specjalną ankietę na Facebooku Radia Pogoda.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Została ostatnia reklama.
19: Muzyka i głos.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Z ogromną uwagą wysłuchałem Michała,
1: jadąc
0: do pracy, tak, kiedy mówił o tym,
2: wrażeniach
0: że był
2: z lalki.
0: Nie na lalce i o swoich wrażeniach. Ja jeszcze nie byłem, ale w ten weekend obowiązkowo.
2: Trzeba obejrzeć, tak, zachęcam.
1: Niektórzy z Państwa już byli i chyba zgadzają się z Michałem. Przyłącza się Pani do tego zdania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja się dołączam do słów pana Michała, jak chodzi o lalkę, i powiem tak, nie czekajmy, aż lalka się pojawi w telewizji. Ten film zasługuje, żeby obejrzeć go na wielkim, wielkim ekranie. Mhm. Było tam wszystko, piękne stroje, piękna Warszawa, i zgadzam się w 100% z oceną lalki pana Michała, jak i to,
1: czyli pani Urszuli.
3: Lesza Dębska, Janda i dla mnie Damiński. Po prostu top. Wszystkim polecam, idźcie do kin. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Katarzyna z Katowic.
0: No, dziękujemy za tę opinię. Michał, no brawo dla ciebie.
2: No cieszę
0: twoja,
2: się, że...
0: Twoja recenzja okazuje się bardzo taka...
2: Ale wiesz, się pozwolę nie zgodzić, na przykład Damiński, może niekoniecznie, Maja Komorowska dla mnie wybitna.
1: Ale wywiad akurat z Mateuszem Damińskim mogą Państwo odsłuchać na stronie www.radiopogoda.pl. W tym tygodniu był gościem Falei Sław i już jest wszystko w internecie.

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut godzina 8. Dziś jest piątek, w związku z czym coś się kończy, coś się zaczyna, zaczyna się weekend.
1: Tak, ale kończą się moje najpiękniejsze melodie, spotkania z Krystyną Giżowską po godzinie 15.30 w rozmowie z Moniką Targą. Dzisiaj już ostatni odcinek. Oczywiście wszystkie te odcinki będą Państwo mogli posłuchać już na zawsze, zostaną w internecie, a także na naszym YouTubie. Zapraszamy bardzo serdecznie do oglądania i słuchania. Niemniej jednak dziś o godzinie 15.30 ostatni odcinek. Mamy już nową gwiazdę na nowe moje najpiękniejsze melodie. Będziemy ją prezentować od listopada. No a na razie tak właśnie. Coś się kończy, coś się zaczyna. A co tam w weekend Państwo planują? Jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast jeszcze przed godziną 8 pierwsze propozycje imienia dla naszego szczurka spływają. Nie zawahamy się ich użyć i prosimy o jeszcze. 22 444 4004.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Poranny ścisk mamy teraz na obwodnicy południowej Gdańska. Przytkane są wyjazdy ze Straszyna i Rotmanki. Sznur samochodów wstrzymuje ruch na Armii Krajowej przed Łostowicką. Korek na Bulońskiej wydłużył się już na Adamowicza. W Gdyni zator na Chwaszczyńskiej do Wielkopolskiej.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Taka piosenka na dzień dobry, grupa 2 plus 1, choć pomaluj mój świat. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Czekamy na imię dla szczurka. Spływają już pewne propozycje. Przypomnijmy dla tych, którzy teraz dopiero włączyli Radio Pogoda. Szczurek jest z nami od tygodnia. No to wykombinowaliśmy, że już z nami zostanie. No i trzeba mu imię wymyślić. Szczurek Jurek, napisał jeden
1: szczurek
0: z naszych
1: Jurek,
0: słuchaczy.
1: Tak, bardzo ładnie.
0: Bardzo ładnie, prawda? No ale dzwonią też Państwo w tej sprawie pod 22 444 40 04. To słuchamy.
2: Może imię dla szczurka to Benek?
3: Romek na imię bym temu gościowi dał.
4: Może by się tak nazywał Pogorek? Bo to jest tak i Radio Pogoda, i szczurek, czyli razem Pogorek.
5: Proponuję imię szczurka Gryzik.
0: Też ładnie, Gryzik. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystko tutaj zapisujemy i później dojdzie no po prostu do głosowania.
1: A gdyby tak miał imię i nazwisko? Jurek Gryzik?
0: Też może być. Na razie szukamy imienia 22 444 4004. Jakby Państwu coś fajnego wpadło do głowy, to proszę bardzo, należy do nas zatelefonować. Johna Lennona gramy. Dzisiaj rocznica urodzin, przypomnijmy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty do 8, za chwilę wiadomości, Michale.
1: I nowe informacje, właściwie najnowsze w sprawie nożowników, bo tak już można o nastolatkach z nożami w szkołach mówić. Kolejne zatrzymanie policji dzisiaj o poranku, szczegóły za chwilę.
2: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do Szybkiej Piątki. Nagroda gwarantowana, książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu. Radio Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Została ostatnia reklama.
8: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, świetne nagrody, no i chwila sławy dla Państwa, czyli szybka piątka. Zaraz po godzinie 8 będziemy też wracać do szukania imienia dla naszego szczurka. Propozycji pojawia się cała góra. A teraz wiadomości.
11: Policja ze Szczytna zatrzymała 16-latka. Chłopak zapowiadał atak w szkole. Na Ziemię wróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mamy kolejny rezerwat przyrody.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Michał Pieszchała.
11: Policjanci ze Szczytna zatrzymali rano 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. W tej chwili trwają policyjne czynności. Po ich zakończeniu policja ma udzielić więcej informacji. Groźby nastolatka miały dotyczyć szkoły ponadpodstawowej. Policja apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że weryfikuje wszystkie internetowe doniesienia o rzekomych planach ataków w szkołach. W ich okolice wysyłane są dodatkowe patrole policji. Wiele szkół w województwie mazowieckim ze względów bezpieczeństwa zdecydowało się dzisiaj na odwołanie zajęć. Dziś nie będzie ich m.in. we wszystkich szkołach w Wyszkowie. Wczoraj w okolicznej miejscowości 15-latek zabił szkolną woźną i ranił 2 osoby. Cezary Jaszczyk.
12: Decyzje o odwołaniu zajęć dotyczą też placówek w powiecie piaseczyńskim i mińskim, a także 2 szkół w Legionowie, po tym jak okazało się, że w internecie były wymieniane jako możliwy cel ataku. Inne placówki zapewniają o zaostrzeniu procedur bezpieczeństwa, ale wielu rodziców i tak decyduje, że ich dzieci zostaną dziś w domach. Rodzicielskie czaty w mediach społecznościowych są pełne obaw.
13: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
12: Mówiła

0: Kraina sąsiadująca od południowo-zachodniej strony z Wrocławiem. Problem dotyczy mieszkańców wsi Gądów, Mokronos Dolny i Górny, Zbiszów, Cesarzowice, Zabrodzie, Jaszkotle i Nowej Wsi Wrocławskiej. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii. Woda nadaje się tylko do spłukiwania toalet. Na Ziemię wróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie 237 dni. Tydzień temu na stację poleciała kolejna 4-osobowa grupa. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa spotkają się dzisiaj z ukraińską delegacją w Stanach Zjednoczonych, aby omówić nową propozycję pokojową dotyczącą Ukrainy. W rozmowach, które według portalu Axios odbędą się w Miami na Florydzie, mają uczestniczyć też przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: Powołanie rezerwatu to krok w stronę ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
2: Byłam tam, znam to miejsce, jest wspaniale. To super, że zostało rezerwatem. Gratulacje.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Będą utrudnienia na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku. W poniedziałek rozpocznie się remont nawierzchni na odcinku od węzła Lipce do posesji numer 393. Na czas robót jezdnia zostanie zwężona, ale ruch będzie odbywał się w obu kierunkach. W rejonie ulicy Tomczaka zostanie zamknięte przejście dla pieszych. Utrudnienia potrwają do grudnia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Zmiana pogody na Pomorzu. Dziś powieje chłodem i to dosłownie. W pasie nadmorskim siła wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Na szczęście po południu wiatr powoli będzie się wyciszał. Dziś przewaga chmur z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Około 13 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro 15 stopni i przyda się jeszcze parasol. W niedzielę znowu chłodniej, ale nie powinno padać.
0: Radio Pogoda.

0: Basia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk. Witamy w piątek 9 października. Mamy 282 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 6.50, zachód będzie o 17.55, a dzień jest dłuższy od najkrótszego o 3 godziny 23 minuty, ale krótszy od najdłuższego, 5 godzin 42 minuty.
2: No i tak patrzę za okno właśnie, nadal wieje jak w Kielcach, ale w Warszawie za oknami wyszło słońce, nie wiem jak tam u Państwa, mamy nadzieję, że też. A jeśli nie, to słońce jest w nas, proszę pamiętać. I w najpiękniejszych melodiach oczywiście ta rzeczywiście piękna Miłość drogę zna Marek Grechuta.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: już od pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
3: Jest z nami pan Szymon, dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Skąd pan dzwoni?
4: Z Sielpca.
1: Mhm. Sądząc po głosie, jest pan naszym młodym słuchaczem.
4: No, młody, nie młody, 30 lat w tym roku.
3: Proszę pana.
1: Proszę pana, kategoria junior, tak powiedział.
4: Wszystko jest kwestią perspektywy.
3: Tak to jest. Prawda, tak jest. Dziękujemy za te słowa, panie Szymonie. I super, że jest pan z nami od rana. Ma pan prezent od nas, książkę Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu, które jest bardzo ważne w każdym wieku i wszyscy o tym wiemy. Ale będzie też granatowy, bardzo ładny, elegancki. Powiedziałabym nawet męski kubek Radia Pogoda. Naprawdę mam ładny kolor. Jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę, sprawdzi się pan, dostaje pan kubek, czy wszystko jasne?
4: Jest dla mnie wszystko jasne.
1: No to teraz pora na literę. Dziś będzie to litera E, jak?
3: Eleonora.
1: O, pięknie powiedziałaś. E. Wszystko jasne, panie Szymonie, zaczynamy?
4: Wszystko jasne, zaczynamy.
1: Uwaga. Czas start. Państwo.
4: Estonia.
1: Zawód.
4: Elektryk.
1: W tornistrze.
4: Ekielka.
1: Na obiad.
4: Boże, meksykańskie danie będzie empanadas.
1: Tak, świetnie. Piosenkarka.
4: Edyta Górniak.
1: Jest!
3: Ale numer.
1: Czy jest pan miłośnikiem meksykańskiej kuchni?
4: Tak, byłem, nawet jadłem, więc wszystko super jest meksykańskie.
1: No i przy okazji przydało się w naszym konkursie.
4: Dokładnie tak, więc nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda.
1: Tak jest.
3: Super, panie Szymonie, bardzo się cieszymy, że jest pan z nami od rana, że jest pan naszym słuchaczem. Życzymy panu wszystkiego najlepszego, wysyłamy nagrody pocztą i proszę się po prostu dobrze miewać.
4: Pięknie, dziękuję, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki,
1: wszystkiego dobrego,
3: usłyszenia.
1: Udanego dnia. Dobrze się zaczął, bo i cały taki będzie.
3: Pan Szymon, kategoria junior, a to ładne było, naprawdę. Zapraszamy w poniedziałek.
2: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: mamy czas i to dla Państwa mamy ten czas, jest 8:20 prawie. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i wymyślają dzisiaj taka rozrywka intelektualna o poranku. Imię dla szczura, znaczy szczurka naszego radiowego.
1: Naszego przyjaciela.
0: I różne tutaj się pojawiają historie przy okazji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Dorota. Moja córka miała swego czasu szczurka. Nazwała go Chrupek. Chrupuś, też ładnie. I zawsze jak wchodziłam do pokoju, mówiłam Chrupuś, on wiecznie, wiecznie wychodził i się bardzo cieszył.
0: No właśnie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: No taki szczurek pozdrawiamy serdecznie, jak człowiek prawie się przyzwyczaja do człowieka.
3: Nasz jest taki trochę bardziej statyczny, bym powiedział, i tak mało reaguje, jak na niego wołamy, ale może mało reaguje, dlatego że jeszcze nie wie, jak ma na imię.
0: Dokładnie. I dlatego więcej propozycji od Państwa już za kilka minut w Radiu Pogoda, a zostaliśmy nimi naprawdę zasypani.
4: Autopromocja.
5: Jeden nocący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Została ostatnia reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Za 29 minut będzie godzina 9. W pogodnym poranku Radia Pogoda szukamy imienia dla naszego szczurka. Mogą Państwo takie imię zaproponować także na Facebooku Radia Pogoda w takiej specjalnej ankiecie w relacji. No i obejrzeć tego szczurka, jak on wygląda, jakie imię ewentualnie do niego pasuje. Ale dzwonią Państwo też w tej sprawie. Oj, dzwonią Państwo, słuchamy propozycji.
1: Dzień dobry, chciałam zaproponować imię dla szczurka. Proszę. Feliks, coś po łacinie, coś związanego ze szczęściem, bo on miał wielkie szczęście, że Państwo go zostawili.
2: Tak, ja wam syna do szkoły i słuchaliśmy właśnie, że szukacie Państwo imienia dla tego zwierzęcia. Mój 10-letni piłkarz powiedział, że przecież szczurki są małe, sprytne, zwinne, to może nazwijmy go Messi.
3: Proponuję imię Pogodzik.
4: Pogodusz, Radek, Uszatek, Słoneczek, Nutek, Pogodorek, Fafik, Promyczek, Radiuś, Guzik, Wesołek. Pięknie się kłaniam.
0: Ej, my też.
5: To pan Marek.
0: Tak.
5: Tak, po głosie poznaliśmy.
0: Jejku, bardzo serdecznie dziękujemy. To były kolejne propozycje, nie ostatnie oczywiście, więc będziemy jeszcze do tego wracać. My później wybierzemy takie trzy, naszym zdaniem najlepsze, podejrzewam, że się tutaj nieźle pokłócimy i poddamy to Państwu pod głosowanie, bo to Państwo będą
5: tak
0: ostatecznie wybierać.
5: Mhm.
0: Tak, jeszcze dzisiaj proszę zaglądać w media społecznościowe. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale fajnie, że się Państwo z nami tak ładnie bawią w propozycje. Robert Kasprzycki w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 20 minut godzina 9. Robert Janowski gdzieś tu już widzę. Powoli krąży.
1: Krąży. Czas najwyższy, bo zaraz po godzinie 9 będzie nucił po raz pierwszy.
0: Ale on sobie już coś nuci.
1: Ale będzie nucił na antenie w zabawie Zgadnij tę melodię.
0: To jest taka... Ćwiczy, trenuje.
1: To jest taka zabawa, w której mogą Państwo zdobyć radioodbiornik bardzo ładny, bialusieńki. Jak on wygląda, mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie i w mediach społecznościowych oczywiście. Ale najważniejsze, żeby Państwo z nami byli po 9 i usłyszeli to pierwsze nucenie Roberta Janowskiego. Może coś Państwu przyjdzie do głowy i wygrają sobie Państwo to radio. A jeśli nie, to Robert nuci przez cały dzień i za każdym razem dłużej, więc prędzej czy później człowiek trafi.
0: Ale proszę pamiętać o tym, że oprócz odpowiedzi na pytanie jaka to melodia, zgadnij tę melodię, trzeba napisać, jakie wspomnienia wiążą się z tą melodią, czy jakie skojarzenia, i to dopiero w komplecie będzie mogło być powodem do otrzymania nagrody.
1: Zapraszamy.
2: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
11: Mieszkanie nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
12: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr, różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Duży ruch na Morskiej w Gdyni i po drodze czekają Was miejscowe spiętrzenia. Zator utrzymuje się na Chwaszczyńskiej przed Wielkopolską. W Gdańsku nadal gęsto na Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych. Ciasno w centrum jest spiętrzenie na Podwalu Przedmiejskim, Otokopowej w kierunku Elbląskiej, przytkane wały jagiellońskie.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 8.50. Dziś, proszę Państwa, obchodzimy Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego. Dla upamiętnienia, ten dzień ustanawiano dla upamiętnienia podpisania w 1874 roku takiego traktatu w Bernie, który doprowadził do powstania organizacji znanej dziś jako Światowy Związek Pocztowy. Dzięki temu listy między krajami na całym świecie nie przepływają, a ten dzień obowiązuje od 69 roku jako święto.
1: Dzisiaj także Międzynarodowy Dzień Pisania Listów i mogą się Państwo skrzywić, że kto to dzisiaj robi. Nawet Urząd Skarbowy już listów nie przysyła, tylko maile albo tam w jakiś inny sposób zawiadamia. I pewnie dlatego jest na Facebooku grupa osób, do której każdy może dołączyć. Nazywa się, trochę śmiesznie, Stare Konie Piszą Listy. W tej chwili to już ponad 400 osób, które po prostu chcą w taki sposób nawiązywać i podtrzymywać kontakty. Bo czemu nie? Przecież każdy może. No więc jeżeli Państwo chcą pisać i otrzymywać listy takie normalne, pocztowe, to proszę się do tej grupy ewentualnie zapisać, wciągnąć tam, poznać kogoś, no i zacząć pisać listy, nie przez messengera wiadomości, nie tam w komentarzach na Facebooku, nie. Normalne listy, czyli kartka papieru, koperta, lizanie, znaczek, adres wysyłany.
0: Tak jest. A założycielka tej grupy napisała tak: choć nie jesteśmy jedyną taką społecznością, cieszy nas, że ta nieco zapomniana forma kontaktu wciąż żyje i łączy ludzi.
1: Panią Iwonę, bo to właśnie ona założyła tę grupę, serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy. I gramy piosenkę pocztową. 100 lat czekam na twój list.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 9:05. Michale, za chwilę wiadomości bardzo ważne.
1: No tak, niepokojące trochę, bo przed wieloma szkołami są patrole policji w związku z groźbami, możliwymi atakami zapowiadanymi przez młodych ludzi w internecie. Mamy też kolejne zatrzymania, tym razem 3 osoby. W Warszawie 1 i pod Warszawą 2. Młodzi ludzie grozili, zostali zatrzymani. Szczegóły za chwilę.
0: Straszne informacje, wszystkie dla Państwa 3 razy sprawdzamy, zanim podamy. No to są ważne rzeczy, więc proszę posłuchać z uwagą.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Wygenerowano z AI.

0: promocje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zgadnij tę melodię, będziemy nucić zaraz po godzinie 9:00. Wrócimy też do wyboru imienia dla naszego studyjnego tutaj pogodowego szczurka. A teraz bardzo ważne wiadomości.
5: Kolejne zatrzymania nastolatków, tym razem w stolicy i pod Warszawą. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Za 2 godziny poznamy laureata pokojowego Nobla.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: O szczegółach Michał Pierzchała.
5: Są kolejne zatrzymania w sprawie możliwych ataków w szkołach. Teraz to 2 piętnastolatków z podwarszawskiego Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa, którzy publikowali w mediach społecznościowych nagrania z groźbami pozbawienia życia innych osób. Z kolei, o czym mówiłem już w wiadomościach w Radiu Pogoda przed godziną, rano policja zatrzymała w Szczytnie 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Ze względów bezpieczeństwa część szkół zdecydowała się dzisiaj na odwołanie zajęć. Przed tymi, które działają, pojawiły się patrole policji. Cezary Jaszczyk.
6: Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć. Ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103 Danuta Kozakiewicz.
7: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
6: Zajęcia zostały odwołane między innymi w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii.
5: Dalsze informacje. Nie lekceważmy grypy. Nieleczona infekcja u zdrowego i wysportowanego nastolatka miała dramatyczny przebieg. W efekcie konieczny był przeszczep płuc. Kacper był operowany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu. W czasie terapii na oddziale świętował 18.
8: No, nie spodziewałem się tego. Nie typowa 18, ale udana bardzo. I bardzo mi się podobała.
9: Już tam coś zaczyna mówić, jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. Będzie się musiał nowo nauczyć z tym wszystkim żyć, ale damy radę. Jest fajter.
5: Mówiła mama Kacpra. Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i piwa zero. Przyjęcie ustawy do końca nie było pewne, bo liczne zastrzeżenia do niej zgłaszali politycy PSL-u. Ostatecznie zgłosili poprawki, które mają zabezpieczać interesy branży winiarskiej, tak aby organizatorzy lokalnych festiwali mogli to robić bez ryzyka otrzymania kary, mówi poseł PSL-u Jacek Tomczak.
10: Te wszystkie rzeczy, które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.

0: potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800 Brytyjka Kelly Hodkinson.
1: Pogoda.
2: Są ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem, zwłaszcza w północnych regionach. Proszę uważać, jeżeli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to na ogół od 11 do 15 stopni. W Karpatach dzisiaj opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Będzie najpierw rosło, a potem spadnie.
3: Ale takie wahania to najgorsze. Ja mówiłam o tym zaraz po 6, ale powtórzę Państwu. Wiedzą Państwo być może z mediów społecznościowych albo z takich osobistych kontaktów, jak wyglądam. Otóż ja nie zdecydowałam się dzisiaj na jazdę rowerem, bo by mnie ten wiatr z tego roweru zdjął. Więc tramwajem.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
4: 5 minut po 9:00, dzień dobry, witamy Państwa w piątek, 9 października, mamy 282 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Arnold, Jan, Ludwik, Sara i Wincenty. Wszystkiego dobrego.
3: No i przypominamy, że dzisiaj jest między innymi Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Jeśli Państwo mają wysłać komuś list, to właśnie dzisiaj. My szukamy dzisiaj także imienia dla naszego studyjnego, pogodowego szczurka. Pojawiły się pewne wątpliwości.
5: Proszę najpierw sprawdzić, czy to jest chłop, czy dziewczynka.
3: No ale proszę pana, no nikt tam mu pod ogon nie będzie zaglądał temu szczurkowi, no ale
4: na chłopaka
3: z twarzy na chłopaka.
4: Z twarzy na chłopaka.
3: No właśnie, to tak, dobrze, że się zgadzamy. Tak, to tak. Zdecydowanie chłopiec i w chłopca celujemy. Po jakiejś propozycji imion oczywiście cały czas zbieramy. 22 444 4004.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 9.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
2: Po raz pierwszy
1: Robert Janowski.
2: Będzie nucił Robert Janowski, który się przygotowywał.
0: Proszę Państwa, tylko naprawdę proszę się w tej chwili skupić, bo to będzie krótkie i bardzo konkretne.
2: A, dajemy Państwu czas. No dobra, tak, to proszę sobie zrobić głośniej radio. My poczekamy.
0: Już?
2: Już?
0: Tak? No to zaczynaj.
2: Mam nadzieję, że tak. Robercie.
3: Ale się naśpiewam. Tada. Jakie to brzmi dziwnie, nie?
2: No.
3: To niemożliwe. Tada.
0: I już.
3: Może ktoś się domyśli.
2: Bardzo dziękujemy. Może ktoś się domyśli, to wtedy zadzwoni pod 22 444 4004. Nie, no nie zmylaj, bo jak zafałszujesz, to wiesz, nie słucham aż dobry, ale może głos tam. No nie wiem, nie? Proszę Państwa, jeżeli coś Państwu przychodzi do głowy, proszę dzwonić i proponować. Przypominamy, że nie wystarczy sam tytuł, ale trzeba jeszcze powiedzieć, z czym fajnym ta najpiękniejsza melodia się Państwu kojarzy, tak żeby się Robertowi i wszystkim utrwaliło. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, chociaż proszę próbować, oczywiście, to pojawi się następny fragment za godzinę na antenie Radia Pogoda i to będzie dłuższy, nucony fragment przez Roberta.
0: Ale jeśli Państwo już w tej chwili chcą zaryzykować, to czemu nie? No,
2: jasne.
0: 22 444 4004.
2: Do wygrania w tej zabawie radioodbiornik. Piękny, biały, fajny.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: 22 minuty po godzinie 9. Przed chwilą Robert Janowski pojawił się w studiu, żeby zanucić po raz pierwszy i podejrzewam, że nie ostatni. No ale to się oczywiście okaże i państwo pytają, czy Robert Janowski będzie z koncertem życzeń w sobotę i w niedzielę. Oczywiście,
1: że tak.
0: Od 10 do 14 w sobotę i w niedzielę. Natomiast w niedzielę po godzinie 14 i do 16 chciałabym państwa osobiście serdecznie zaprosić do posłuchania audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, w której pan Łukasz wystąpi. Pan Łukasz jest kierowcą autobusu. Mhm. Ma dużo czasu na słuchanie Radia Pogoda i jeszcze cieszy tym innych pasażerów. I to jest super, uważam.
1: A skąd, z jakiego miasta jest pan?
0: A to trudno Łukasz powiedzieć, bo pan Łukasz jedną nogą we Wrocławiu, ale drugą w Wałbrzychu.
1: Aha, czyli tak. No. Tak. Na trasie pomiędzy.
0: Tak, właśnie, na trasie pomiędzy. Bardzo mi miło będzie się spotkać z panem Łukaszem i bardzo będzie mi miło, jeśli państwo posłuchają tej audycji arcyciekawej. No i ewentualnie państwo też mogą wystąpić w tej audycji. Jeśli są już zapisani do Klubu Pogodnych Ludzi, to raz w tygodniu wybieramy, znaczy słuchaczy, znaczy klubowicz wybiera 6 swoich ulubionych piosenek i o nich opowiada na antenie. I tak będzie w niedzielę po 14.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Czyta lektor AI.

0: Multideal, Big Deal, Multideal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer, moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosy.

0: Pięknie. 54. rok Dean Martin zaśpiewał Sway, a my cieszymy się tą najpiękniejszą melodią do dzisiaj. Jeszcze mnóstwo czasu tak będzie. Za 28 minut będzie 10. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szczurami się zajmujemy dzisiaj o poranku, a konkretnie jednym osobnikiem, który w kącie siedzi i czeka na swoje imię. I państwo w dużych ilościach, bardzo nas to cieszy, proponują te imiona dla szczurka. No zapraszamy.
1: Pierwsze sylaby z Radia Pogoda. Ra, radio, po, pogoda. Ra, po, czyli rapuś.
2: Ja bym dała imię szczurkowi Radiolek.
3: A mnie to takie oczywiste imię, to jest Pogodek.
4: Moja propozycja to redaktor.
5: Moja propozycja jest farciarz. No bo ma szczęście, że państwo się zajęli.
6: Proponuję nazwę Bubuś.
7: Proponuję Dominik. Przyjemne imię, bardzo.
0: Pewnie. Bardzo ładne, rzeczywiście. Tych propozycji, proszę państwa, przyszło ponad 30. Niektóre się powtarzały. My teraz wybierzemy 3 lub 4. Musimy to jeszcze przedyskutować. To i tak będzie ciężka dyskusja. I za chwileczkę państwu ogłosimy, co przejdzie do głosowania na Facebooku Radia Pogoda.
8: A jak długo państwo będą mogli głosować?
0: No do poniedziałku. W poniedziałek uroczyście ogłosimy imię dla naszego szczurka, tak sobie myślę.
8: Dobra.
0: Także za chwilę się słyszymy. Już się boję tej dyskusji. Maryla Rodowicz.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 18 minut godzina 10. Proszę Państwa, wyłoniliśmy czołową trójkę.
1: Wyłoniliśmy z trudem, dobrze, że to nie jest telewizja, tak się czasem cieszę, tylko radio, że Państwo nie musieli oglądać tych bitew, bojów. Ale my nie dojdziemy do porozumienia, jak nie my, to kto, proszę Państwa. Więc doszliśmy do porozumienia i wyłoniliśmy 3 propozycje z Państwa ponad 30 i dla imienia, dla szczurka oczywiście. I są to propozycje:
0: redaktor, gryzik i szczurek Jurek.
1: I teraz od Państwa będzie zależało, które z tych imion zostanie imieniem naszego nowego lokatora. Cała rzecz będzie odbywać się na Facebooku Radia Pogoda. Tam będzie głosowanie i z instrukcją głosowania taki specjalny post na Facebooku się pojawi z naszym zdjęciem, z portretem szczurka też, więc zapraszamy serdecznie do wchodzenia dzisiaj. Nieczęsto Państwa zachęcamy do korzystania z internetu, ale dzisiaj akurat proszę to zrobić i zagłosować na imię dla szczurka. Przypomnijmy, propozycje wyłonione to redaktor, gryzik i szczurek Jurek.
2: Autopromocja.
3: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
3: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Została ostatnia reklama.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 7 minut godzina 10. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Sworakowski.
2: Dzień dobry.
0: Wytypowaliśmy 3 imiona dla szczurka tego. O, tam widzisz.
1: Aha, to w końcu się wydarzyło,
2: tak?
1: Mówiliście nadać mu imię. Słuchajcie, bo ja mam taką historię ze szczurkiem związaną, nie całkiem o imieniu, ale ja uważam, że to jest szara eminencja tego studia. Po pierwsze, kolor się zgadza. Po drugie, on nigdy nic nie mówi, tylko patrzy. A my już wiemy, co robić.
2: No,
0: tak. I nigdy nie wiadomo, co mu tam w łebku siedzi.
1: Nie, no właśnie, a my i tak wiemy, że trzeba tutaj się starać.
0: Ach, proszę państwa, do państwa należy wybór. Czy redaktor, czy gryzik, czy szczurek Jurek?
2: Głosowanie
0: szczurek
2: na Facebooku Jurek, Radia Pogoda. Okay.
0: Zobaczymy.
1: Także mam mój głos.
0: Aha.
1: Ale ja pomyślę jeszcze.
2: To się będzie działo dzisiaj przez cały dzień, a także przez cały weekend. W poniedziałek wrócimy do tematu. Proszę zostać z Piotrem, ma dla państwa wiele atrakcji.
1: No i Robert będzie nucił.
0: Zdecydowanie.
1: Robert będzie nucił.
0: Wiktor ma się pojawić.
1: Wiktor około 10:00. Nie, no on wcześniej się pojawia zwykle, także.
2: Zapraszam. Do zostania z Radiem Pogoda. No i oczywiście słyszymy się w poniedziałek. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl. Reklama.
17: Kwiat jednej nocy z najpiękniejszej melodii Ali Babek zakwitnie raz za parę minut w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy Ewę Bem w piosence Miłość to jest wielki skarb. A teraz, ponieważ właśnie mija 10:00, mamy dla Państwa wiadomości.
18: Wiadomości z Gdańska.
19: Iwona Wyciślok, zapraszam. Po ostatnich wydarzeniach, jakie miały miejsce w szkołach, będzie więcej policyjnych patroli w pobliżu placówek oświatowych w Gdańsku, szczególnie w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Wzmocnione zostaną również dyżury nauczycieli podczas przerw. Na 29 grudnia Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyznaczył nowy termin rozprawy w sprawie 22-letniego Maksymiliana S., skazanego nieprawomocnie za zabójstwo 23-letniego studenta na dworcu w Sopocie. Zaplanowana na wczoraj rozprawa została odwołana. Przedstawiciele sądu nie poinformowali o powodach odwołania rozprawy. W Gdyni ruszyły konsultacje społeczne dotyczące używania fajerwerków, mówi szef Laboratorium Innowacji Społecznych Maciej Kochanowski.
20: Mamy ich zwolenników, też przeciwników. Samo prowadzenie procesu konsultacyjnego może też w pewnym sensie uświadomić mieszkańców w zakresie zagrożeń, które wynikają ze stosowania fajerwerków do celów prywatnych czy też komercyjnych.
19: Wstępne efekty konsultacji poznamy za miesiąc. Prezydent Sopotu zawiadamia prokuratura, w jakiej sprawie powiemy za godzinę.
18: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
19: Jesień wraca na właściwe tory. Czas na zmianę pogody. Od dziś chłodniej i więcej deszczowych chmur. Na Pomorzu dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Od 12 do 13 stopni pokażą dziś termometry. Wiatr dość silny, nad morzem w porywach do 90 km na godzinę. Po południu powoli będzie się wyciszał. Ciśnienie nie jest za wysokie.
18: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
17: Dzień dobry, dziś piątek, ale za chwilkę i tak sprawdzę, jak Państwo dzisiaj odgadują nuconą zagadkę Roberta Janowskiego. Rozwiązanie tej zagadki to jest dopiero pierwszy krok do nagrody, ale o tym będę mówić za kilka minut. Natomiast potem mamy umówione spotkanie z Wiktorem Niedzickim, który co tydzień właściwie opowiada nam, jak polscy naukowcy, wynalazcy i konstruktorzy dotrzymują kroku światowym ośrodkom naukowym. A teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Ali Babek, Ewy Bem i zespołu Mango Jerry.

0: Piosenkami lato się wspomina, że tak wyjaśnię obecność tej akurat piosenki na antenie Radia Pogoda w październiku. Zgadnij tę melodię, tak się nazywa nasza październikowa zabawa, w której codziennie ktoś z Państwa zdobywa przenośne radyjko z limitowanej serii Radia Pogoda. Trzeba tylko odgadnąć piosenkę, której fragmenty codziennie nuci Robert Janowski i dodać w swoje wspomnienie związane z tym właśnie utworem. Dziś Robert już nucił, Państwo... Nucił, to za dużo powiedziane, ale zaczął nucić. Państwo usłyszeli i podejrzewają, że to jest...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Moim zdaniem piosenkę, którą nucił dziś pan Robert, to była piosenka Parostatek Krzysztofa Krawczyka.
0: Nie.
2: Dla mnie to jest Ada, to nie wypada.
0: Też nie.
3: Bez morza, Eleni, na miłość nie ma lekarstwa.
0: Niestety nie.
4: Według mnie jest to piosenka, melodia z filmu 40-latek.
5: Robert Janowski nucił piosenkę W drogę. Czerwony gitar?
4: Nie. Wydaje mi się, że jest to Ada, to nie wypada.
0: A jednak nie, jest na razie prawidłowe rozwiązanie jeszcze się nie pojawiło, ale Robert obiecał przyjść tuż po południu do studia Radia Pogoda i zanucić dłuższy fragment tej tajemniczej piosenki. A, jeszcze jedno, równie ważne jak rozwiązanie tej muzycznej zagadki, jest powiedzenie kilku zdań o swoich skojarzeniach z tą piosenką. Może wiąże się z nią jakieś miłe wspomnienie, jakaś sytuacja staje Państwu przed oczami. O tym też warto krótko opowiedzieć, bo tak naprawdę to właśnie decyduje, kto spośród podających właściwe rozwiązanie zagadki muzycznej dziś po południu zdobędzie sobie to piękne, pogodne i przenośne radio. A teraz zaznaczmy sobie pewną ważną dla naszej kultury rocznicę. Wiesław Gołas obchodziłby dziś 96. urodziny.
6: No co, no co, no co, no co, no co, no co, no co ja ci zrobiłem? Cóż ci takiego zrobiłem oprócz dzieciątka? Prócz tej pamiątki jedynej po naszych piątkach. Brudziłem raczej mało, wielbiłem twoje ciało, robiłem ci kakao. A nie brałem, gdy znalazłem, pukałem zanim wlazłem, nie szafowałem masłem. Ja, no co, no co, no co, no co, no co, no co, no co ja ci zrobiłem? Cóż ja takiego zrobiłem, jakąż to zbrodnię, że dziś odwracasz się tyłem do mnie swobodnie. Nosiłem ci do pralni, paliłem piec w sypialni, czyściłem w umywalni kran. Kolacje jadłem zimne, zalutowałem rynne, a wady tak niewinne mam. No co, no co, no co, no co, no co, no co, no co ja ci zrobiłem?

Oprócz rączek oraz nuzi, tyłeczka oraz buzi, co w niej się ząbków tuzin rżnie. Statusia zdjęta skóra, od co zbrodnia, która umieszcza na torturach mnie.

0: Wiktor Niedzicki w studiu, ponieważ już piątek, 10:00 już minęła dobrą chwilę temu. Dzień dobry, Wiktorze.
1: Dzień dobry, no czekam na 10:30, kiedy dasz mi szansę.
0: Daję ci szansę już teraz powiedzieć, o czym będzie mowa.
1: A będzie mowa o organizmach, które żyją w najstraszniejszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. I co więcej, są poszukiwane i pożyteczne.
0: Proszę, tajemnica zostanie rozwikłana za mniej więcej 10 minut w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
5: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
6: Lalka Bolesława Prusa.
5: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu. Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pan zalecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
21: Została ostatnia reklama.
22: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
23: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.

0: Technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Wiktor Niedzicki dzisiaj obiecał nam opowieść o organizmach żyjących w wyjątkowo ciężkich warunkach.
2: No właśnie, ponieważ niektóre organizmy żyją w najciemniejszych głębinach oraz w kraterach wulkanów. Znoszą bardzo wysokie temperatury i zakwaszoną lub silnie zasodową wodę. Potrafią przetrwać tysiące lat w lodzie lub w skałach. Trwają na najbardziej suchej pustyni. Bakterie, glony i inne organizmy. Są nazywane ekstremofilami, ponieważ lubią te swoje skrajnie nieprzyjazne środowiska. Żyją w nich i rozmnażają się. Dla naukowców takie organizmy są wyjątkową gratką. No, wypracowały mechanizmy, które umożliwiają im przetrwanie w tych najtrudniejszych warunkach. Naukowcy, którzy planują przyszłe loty kosmiczne, mają nadzieję, że ekstremofile będą nieźle znosiły długą podróż, na przykład do planety Mars. Wytrzymają stan nieważkości i promieniowanie kosmiczne. Po wylądowaniu na planecie mogą stać się źródłem pożywienia dla astronautów. W ramach misji IGNIS drugi polski kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pojemnik z glonami pochodzącymi z wnętrza wulkanu. No, opiekował się nimi na stacji. Ta mini hodowla wytrzymała blisko 2 tygodnie na orbicie i wróciła w dobrym stanie. To wzbudziło nadzieję na praktyczne wykorzystanie w przyszłości takich organizmów. Naukowcy oczywiście poszukują dalej. Z pewnością jeszcze nie jedna misja zabierze w podróż kosmiczną kolejne takie miniaturowe hodowle zawierające owe ekstremofile. Nie jest wykluczone, że takie organizmy przydadzą się również w poszukiwaniach nowych leków lub suplementów diety. No, skoro same potrafią tyle wytrzymać, kto wie, może potrafią przekazać nam część swojej odporności lub siły witalnej.
1: Na pewno potrafią, trzeba tylko wiedzieć, jak się o to zapytać.
2: A właśnie, ale tym się zajmują już naukowcy.
1: Wiktor Niedzicki i Techniczne Proste wraca do Radia Pogoda za tydzień około 10:30.
2: Do usłyszenia.
0: Technicznie Proste w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański. I już myślisz, że skończysz marnie, i już skamlesz jak pies bezpański. Że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na bajki.

Zamiast dzień stracony gonić, zamiast tronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Po prostu wyjedźcie w Bieszczady, namawia Wojciech Młynarski od 60 już lat. Piosenka pochodzi z 66 roku. Trochę się od tego czasu w Bieszczadach pozmieniało, ale ciągle warto tam pojechać nie tylko latem, lecz także jesienią, kiedy bieszczadzkie lasy nabierają jesiennych kolorów. Chyba nawet warto się pospieszyć, żeby je zobaczyć w tym roku.
2: Radio Pogoda.
3: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jesk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Reklama.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem.

człowiek już z mało lata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych

0: Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
0: Reklama.
14: Dni, których nie znamy, Marka Grechuty, później Agatko Pocałuj, Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych. Te najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda za parę minut, zaraz po tych wiadomościach.
15: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Prezydent Sopotu Magdalena Czerzyńska-Jachim złoży zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa po porównaniu Młodzieżowej Rady Miasta do Hitlerjugend na sopockim forum w social mediach. Wpis dotyczył kwestionowania zasadności funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta i jej współpracy z Sopocką Strażą Miejską. Mieszkańcy Rumi doczekają się w końcu Urzędu Miasta z prawdziwego zdarzenia. Właśnie została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę ratusza, mówi zastępca burmistrza Ariel Sinicki.
17: Jesteśmy, uważam, miastem, które ma największy odsetek mieszkańców, którzy nie mówią, że urzędnicy budują sobie pałace, tylko właśnie chcą, aby taki ratusz w naszym mieście powstał.
16: Nowa siedziba magistratu połączy zadania administracyjne z funkcjami społecznymi, kulturalnymi i usługowymi. Gdański Uniwersytet Medyczny zainaugurował w czwartek nowy rok akademicki. Naukę na uczelni rozpoczęło ponad 6,5 tysiąca studentów, z czego 2 tysiące to studenci pierwszego roku. Najpopularniejsze kierunki w tym roku to lekarsko-dentystyczne, fizjoterapia i lekarski.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
16: Dobra pogoda kiedyś się kończy i właśnie nadszedł ten czas. Dziś w naszym regionie przewaga chmur z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i silny wiatr. Najmocniej będzie wiało nad samym morzem w porywach do 90 km na godzinę. Chłodniej niż w ostatnich dniach, dziś maksymalnie 13 stopni, jutro około 15 stopni w Trójmieście i też po kapie z nieba. W kolejnych dniach pogoda w kratkę.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
18: Yeah.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Dzień dobry. Po wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Zaraz usłyszymy piosenki Marka Grechuty, Macieja Kosowskiego i Czerwono-Czarnych oraz grupy Saragossa Band. A potem będziemy świętować urodziny. Czyje, jak państwo myślą? Tylko dodam, że urodziny Wiesława Gołasa już zaznaczyliśmy. A w cyklu Pogodne Lata dziś wspomnienia z 1989 roku. To się wydarzy za mniej więcej pół godziny.

Katko, będziesz Agato. Te lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy i być może nuciliśmy wesołą piosenkę, która zapowiada wesołą potańcówkę Radia Pogoda dziś o 18. Radosny nastrój podtrzymujemy, bo jest powód jaki?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałabym przypomnieć, że dzisiaj są urodziny pana Ryszarda Rynkowskiego,
0: otóż to,
1: o którym też należy wspomnieć. Życzyć mu dużo zdrowia i siły, no i nowych, wspaniałych utworów. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam i oczywiście Radio Pogoda dołącza się do pani życzeń dla Ryszarda Rynkowskiego. Państwo też mogą zadzwonić i złożyć jubilatowi życzenia na antenie Radio Pogoda, jeśli tylko mają państwo na to ochotę. Ryszard Rynkowski dziś kończy 75 lat. Muzycznie debiutował z grupą L na Festiwalu Kultury Studenckiej w Olsztynie, ale wszyscy poznaliśmy go, kiedy dołączył do zespołu Victoria Singers, który wkrótce zmienił nazwę na Vox. Napisał wtedy wiele piosenek, wśród nich na przykład Bananowy Song.

0: Dziełem Ryszarda Rynkowskiego jest także piosenka Szczęśliwej Drogi Już Czas.
1: Szczęśliwej drogi już czas, mamy życia w sercu masz.
0: Od 1987 roku Ryszard Rynkowski działa solo i odnosi mnóstwo sukcesów. No, między innymi czterokrotnie wygrywał Festiwal Opolski, a w 2000 roku miałem przyjemność prezentować słuchaczom innego radia jego piosenkę Za młodzi, za starzy, jako pierwszy w Polsce. I tej piosenki teraz sobie posłuchamy w Radiu Pogoda, dobrze życząc oczywiście Ryszardowi Rynkowskiemu z okazji jego 75. urodzin.

Filipinki w piosence na koniec roku szkolnego, no ale są okazje także w trakcie roku szkolnego, w których takie pożegnanie i tak może być na czasie. Na pewno na czasie są dobre słowa, które warto komuś przekazać, bliskim, znajomym, czasami nawet nieznajomym, i wszystkie takie właśnie pozdrowienia i życzenia przekazuje Robert Janowski podczas sobotnich i niedzielnych koncertów życzeń. Najbliższe w Radiu Pogoda jutro i pojutrze od 10 do 14, a swoje życzenia można zgłaszać do tego koncertu, do tych koncertów za pośrednictwem naszej strony internetowej www.radiopogoda.pl albo pod numerem telefonu 22 444 4004.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
5: Neonet.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1989. 1 stycznia tego roku zniesiono kartki na benzynę, talony na samochody, kwity na węgiel. Do sierpnia jeszcze utrzymano kartki na mięso i jego przetwory. 30 kwietnia Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że średnia płaca w kraju wyniosła 107 tysięcy złotych. W połowie czerwca, w połowie sierpnia na ekrany kin wszedł film Konsul z Piotrem Franceskim w roli głównej.
2: Skazany Wiśniak melduje się na wezwanie.
3: Przeczytaj sobie, Czesiu.
2: Czekałem na to.
3: To kiedy się znowu zobaczymy?
2: A nie, tym razem już nie wrócę, panie naczelniku.
3: A jednak powiem, żeby trzymali to miejsce.
2: To będzie pustostan. A wie pan, jaki jest kryzys?
1: 28 października. Na koniec wywiadu w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego aktorka Joanna Szczepkowska wypowiedziała te oto słowa.
4: Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm.
1: To był taki symboliczny koniec ery komunizmu w naszym kraju. A 3 tygodnie później dziennik telewizyjny zniknął z ekranów telewizorów, zastąpił go inny program.
5: 18 listopada, sobota, wiadomości. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że program ten będzie zdobywał z dnia na dzień państwa zaufanie. Wiadomości w naszym nowym dzienniku będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe.
1: Pierwszym prowadzącym wiadomości był Wojciech Reszczyński, który był twarzą Obywatelskiego Komitetu Wyborczego przy Lechu Wałęsie wiosną tego roku. A 22 listopada Aneta Kręglicka została Miss Świata.
6: Hello, my name is Aneta Kręglicka from Gdańsk. I'm 24 years old and I study at University Business Administration.
7: And Miss World 1989 is Miss Poland.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

9 października to powinien być Dzień Muzyki, bo tyle sław muzycznych się urodziło dzisiaj, że właściwie można by tylko o tym mówić. Wśród nich jest John Lennon, który urodził się 9 października 86 lat temu i oprócz muzyki był znany z namawiania do zakończenia wszelkich wojen na świecie, no i przeprowadzania różnych akcji w tym celu. Komitet Noblowski nie mógł chyba lepiej zaznaczyć tej rocznicy, bo akurat dzisiaj poznaliśmy tegoroczną laureatkę pokojowej Nagrody Nobla, która od lat walczy o zakończenie wojen i ustanowienie pokoju na świecie. Nie, to nie jest żaden Trump. Laureatka pochodzi z południowej Afryki, nazywa się Navanethem Navi Pillay, albo Pillay, i na pewno jeszcze o niej Państwo dzisiaj usłyszą. Natomiast za niedługą chwilę usłyszymy Johna Lennona w 86. rocznicę jego urodzin.

0: autopromocję.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
14: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie 2, a artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Została ostatnia reklama.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
22: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
23: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe, do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Reklama.
15: Najpiękniejsze melodie Ireny Jarockiej, Motylem Jestem oraz Fatsa Domino, I'm Walking, zabrzmią w Radiu Pogoda już po południu, a teraz, ponieważ mija 12, czas posłuchać wiadomości.
16: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Z tego połączenia będzie korzystało nawet 30 tysięcy osób dziennie. Mowa o PKM Południe. Rząd w tym tygodniu przyjął uchwałę gwarantującą 1,5 miliarda złotych na ten cel. Pomorską Kolej Metropolitalną Południe będzie można nazwać trójmiejskim metrem, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
18: Charakterystyką metra jest wysoka częstotliwość, czyli tutaj mówimy o tej częstotliwości takiej podstawowej co 7 minut.
17: Pierwsze pociągi mają pojechać linią PKM Południe za 4 lata. Bursztyn wypłynął z Gdańska na Zatokę, po czym z powodzeniem wrócił do stoczni. Właśnie zakończyły się próby morskie drugiego z trzech nowych polskich promów, mających docelowo obsługiwać połączenie ze Świnoujścia do szwedzkiego Isztat. Bursztyn Unity ma dołączyć do bliźniaczego Jantar Unity w listopadzie. Tymczasem zakończono trwający 12 lat projekt pogłębienia toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia. Spółka podkreśla, że inwestycja zwiększa konkurencyjność portu w korytarzu Bałtyk-Adriatyk i umożliwia obsługę największych jednostek.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Zmiana pogody na Pomorzu. Dziś powieje chłodem i to dosłownie. W pasie nadmorskim siła wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Na szczęście po południu wiatr powoli będzie się wyciszał. Dziś przewaga chmur z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Około 13 stopni zobaczymy na termometrach. Jutro 15 stopni i przyda się jeszcze parasol. W niedzielę znowu chłodniej, ale nie powinno padać.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Piątkowe południe minęło. Do początku dzisiejszej potańcówki Radia Pogoda zostało mniej więcej 6 godzin, więc jeszcze jest czas, żeby skrzyknąć znajomych i wspólnie to i owo poświętować, na przykład urodziny albo imieniny, czy tak nietypowe święta jak Światowy Dzień Jaja, albo Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego. No ten trochę mniej nietypowy, bo przecież większość z nas kiedyś zbierała znaczki i stała w kolejkach na poczcie. Wracając do Radia Pogoda, pogodne popołudnie rozpocznie się najpiękniejszymi melodiami Ireny Jarockiej, Fatsa Domino i Haliny Frąckowiak, a potem Robert zanuci troszkę dłuższy kawałek tej piosenki, z której dotąd rano w zabawie Znajdź tę melodię zanucił tylko dwie nutki. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

0: Gadnij te melodie w Radiu Pogoda.
1: Nuci Robert Janowski. Jakoś tak mnie zmyliło to naprawdę. Robert Janowski nuci, państwo odgadują, wspominają i wygrywają radio z limitowanej serii Radia Pogoda. Taki jest plan, więc sprawdźmy, jak państwo odgadują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Utwór ten jest pod tytułem To była blondynka. Wykonawcą jest Kosowski.
1: Nie.
3: Myślę, że piosenką nuconą przez pana Roberta dzisiaj to była piosenka Trudno, Hanki Ordonówny.
1: No też nie.
4: Dzień dobry. Moja propozycja to piosenka Andrzeja Zauchy, 7 rok.

0: Chciałem pozdrowić całe radio. Jeszcze chciałem dopowiedzieć tyle, że nigdy w życiu nic nie wygrałem. Kupuję już trzeci dzień. Mam nadzieję, że się uda. Pozdrawiam serdecznie, słucham was w pracy. Naprawdę świetna muzyka.
1: Wzajemnie pozdrawiam. No w końcu się uda, ale jeszcze nie teraz. Znów nie było poprawnych rozwiązań zagadki, więc Robercie, twoja kolej teraz.
2: Nie było łatwe po dwóch, więc fajne, dodam, troszkę dłużej zaśpiewam. Ta-da-ta, ta-di-ty, fa-da-ta. No i czekamy. Ta-di-ta, ta-da-ta. Myślcie.
1: A jak już państwo przemyślą tę sprawę, proszę zadzwonić do Radia Pogoda pod numer telefonu 22 444 4004. Proszę podać rozwiązanie tej zagadki, czyli tytuł i wykonawcę piosenki nuconej dziś przez Roberta i do tego powiedzieć, z czym się państwu kojarzy ta piosenka, jakie wspomnienia się z nią wiążą, bo bez tego nie ma szans na wygranie naszego pogodnego, przenośnego radia. Aha, jeszcze podpowiedź dla tych, którym się z niczym nie kojarzy ten fragment nucony przez Roberta, będzie trzecia podpowiedź. Dziś po południu jeszcze.
3: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

z siedmiu złóż. Przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda,

szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda.

Pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie. A tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda.

0: To była kubańska piosenka zespołu Gibson Brothers, a wcześniej oczywiście usłyszeliśmy Magdę Umer śpiewającą piosenkę Seweryna Krajewskiego i Agnieszki Osieckiej, Pogoda na szczęście. Tak się składa, że dzisiaj przypadają rocznice urodzin i Magdy Umer, i Agnieszki Osieckiej. Jakoś mnie nie dziwi, że obie panie, dzieląc urodziny, stały się przyjaciółkami. Za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie w wykonaniu Ewy Śnieżanki i Mieczysława Wojnickiego, a potem wrócimy do urodzin Ryszarda Rynkowskiego, które też przypadają właśnie dzisiaj, 75.
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
4: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
3: No, ale taki produktywny.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
12: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
13: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
16: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
2: Została ostatnia reklama.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Czesław Wojnicki i jego La Lele. Jeszcze przed południem mówiłem o tym, że dzisiaj Ryszard Rynkowski obchodzi swoje 75. urodziny i zaprosiłem Państwa do składania mu życzeń na antenie Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: A dzień dobry, panie Piotrusiu. Elżbieta z Wrocławia. Z okazji urodzin pana Rynkowskiego chciałabym mu złożyć najgorętsze, najserdeczniejsze, najlepsze życzenia, jakie można tylko złożyć. Przede wszystkim bardzo, bardzo dużo zdrowia, żeby mógł jeszcze pisać nam multum piosenek, takich szczególnie jak Wypijmy za błędy. Dla mnie jest to najpiękniejsza polska piosenka. Wzrusza mnie zawsze, jak ją słyszę. Prawie mam serce w gardle, powstrzymuję łzy. Jest to przecudna piosenka z pięknymi słowami pana Cygana, no i muzyką pana Rynkowskiego, to jest majstersztyk. Także życzę naprawdę bardzo dużo zdrowia, żeby miał pan jeszcze siłę, ochotę pisać nam takie piękne piosenki i wzruszać nas i bawić nas. Wszystkiego, co najlepsze.
0: Pozdrawiam panie Elżbieto. Myślę, że Ryszard Rynkowski ucieszy się z takich życzeń, a jeżeli słucha Radia Pogoda, to może nawet już się cieszy.

Hanna Banaszak właśnie zaśpiewała nam piosenkę Emanuela Szlechtera sprzed 90 lat, bo akurat dzisiaj przypada 122. rocznica urodzin tego autora polskich szlagierów, przebojów, takich jak A mnie jest szkoda lata.

0: Albo każdemu wolno kochać, czy młodym być i więcej nic.
1: Te srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być.
0: Albo na przykład umówiłem się z nią na 9:00. To też napisał Emanuel Szlechter, podobnie jak zakochany złodziej. Chodzi o słowa, bo pisał do muzyki takich twórców jak Jerzy Petersburski, Henryk Wars, no i wielu jeszcze innych. Także było tych przebojów mnóstwo, warto dzisiaj dobrze, ciepło pomyśleć o Emanuelu Szlechterze w 122. rocznicę jego urodzin.

0: reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
18: Została ostatnia reklama.
19: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
11: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
12: W Delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewicka 8.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
18: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
19: Jeśli chodzi o herbatkę, to najlepiej ją popijać w dobrym towarzystwie, a ono pojawi się w Radiu Pogoda dosłownie za kilka minut. To będą starsi panowie dwaj, czyli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, śpiewający o herbatce. Natomiast teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
20: Policja zatrzymuje nastolatków za groźbę ataków w internecie. Między Polską a Szwecją promienie kursują, to z powodu sztormu. Południowoafrykańska prawniczka doceniona Nagrodą Nobla.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
20: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci monitorują bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w całej Polsce. Akcja polega na zabezpieczaniu okolic szkół, ale także na śledzeniu aktywności uczniów w sieci. Tylko na Mazowszu funkcjonariusze zatrzymali 10 nastolatków w Legnicy. W ręce policji wpadła m.in. 16-latka, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Zatrzymana miała tłumaczyć swoje postępowanie głupim żartem, odpowie przed sądem rodzinnym. A dziś, mimo apeli policji, niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówi dyrektor warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
1: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. Dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
20: Mazowieckie Kuratorium Oświaty zwołało dziś pilną naradę z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa dobiega końca. Najnowszy sondaż OGB dla Law Kraków pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury i dlatego Piątkowska jeszcze na finiszu zabiega o debatę na rynku głównym.
21: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty.
20: O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a wybory w Krakowie już w niedzielę. Promy do Polski odwołane w Szwecji, to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Nawafen Nawipillay. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orkowski.
22: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Nawipillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
20: Nawipillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Nobla dostała w 85 roku życia.
16: Pogoda.
20: Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie kraju, natomiast na pozostałym obszarze większe zachmurzenie, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem, a później nawet opady śniegu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, na przeważającym obszarze kraju jeszcze chłodniej, na Podlasiu tam do 10 stopni.
19: Tak, będziemy jeszcze dobrze życzyć Ryszardowi Rynkowskiemu w dniu jego urodzin. Będziemy też słuchać najpiękniejszych melodii w to wietrzne, piątkowe popołudnie. Wietrzne, jak widzę, ale też widzę, że słońce nie skąpi przebłysków. O, tak się może wyrażę. No bo chmury jednak gna ten wiatr po niebie i co chwila ta pogoda się zmienia. Taka jej uroda. Takich przytulnych będziemy słuchać najpiękniejszych melodii, jak piosenki z Kabaretu Starszych Panów czy przeboje Zbigniewa Wodeckiego. Piotr Sworakowski, dzień dobry.
23: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka, mocna.

0: Zarum.
1: A kolor jaki?
0: A jak cudownie naciąga. A ta panienka?
1: Panienka herbaciarka oczywiście.
0: A no tak. No też trzeba przyznać.
1: Jestem twojego zdania.
0: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: zgodnie z obietnicą sprzed chwili, po jednej z najpiękniejszych melodii Zbigniewa Wodeckiego, wracamy do Ryszarda Rynkowskiego, żeby mu dobrze życzyć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Skoro jest rocznica urodzin pana Ryszarda Rynkowskiego, więc składam mu najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności. Jesteśmy z tego samego rocznika. Piękny wiek. Tylko 1/4 do setki. Już niedużo. Dużo zdrowia, panie Ryszardzie. Wszelkiej pomyślności. Niech pan nam śpiewa jak najdłużej. Pozdrawiam serdecznie. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
2: Kochany panie Ryszardzie, kończy pan 75 lat, a ja skończyłam 77. Życzę panu zdrówka, zdrówka i jeszcze raz zdrówka i wiary w siebie. I dziś życzę panu zdrowia, szczęścia. Niech pan się trzyma.
3: Dzień dobry. Ja krótkie życzenia dla pana Rynkowskiego. Mało smutku i łez, niech się spełni, co chcesz. O. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, czyli wszyscy dobrze życzymy Ryszardowi Rynkowskiemu i mamy po temu swoje powody, bo przecież chcemy usłyszeć te nowe piosenki, które pewnie ciągle gdzieś tam powstają, choćby tylko w formie pomysłów.

0: Mamo nasza mamo, piosenka, którą niebiesko-czarnym napisał i ją zaśpiewał razem z nimi Czesław Wydrzycki, czyli późniejszy Niemen. Za chwilkę przyjdzie na to czas w przeboju Violetty Villas, a potem usłyszymy, jak o muzyce pięknie śpiewał Joe Dassin.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Została ostatnia reklama.
20: Neonet, Neonet,
21: to korzyści pełen sklep.
20: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
22: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
20: Neonet.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: To Żoda Sam.
1: Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
0: Tak, to prawda. Zapraszam bardzo serdecznie, ale nie omieszkam jednak troszkę więcej powiedzieć teraz, niż tylko zaprosić Państwa do słuchania Radia Pogoda. To był Żoda Sam ze swoją piosenką. Właściwie to piosenka Roda Stewarta, ale on nagrał ją jako Ma Musique. Wrócę teraz do dzisiejszej zagadki Roberta Janowskiego w zabawie Zgadnij tę melodię, bo wśród bardzo wielu Państwa odpowiedzi znalazła się jedna, której autor... Zresztą proszę posłuchać.
2: Witam. Wczoraj wygrałem radio. Krzysztof z Warszawy. Chciałbym dzisiaj również wziąć udział, ale poza konkursem. Znaczy, żeby, jeżeli bym trafił odpowiedź na zadane właśnie pytanie muzyczne, to proszę nie brać tego pod uwagę. Niech ktoś inny zawalczy dzisiaj o te radio. Ja i swoje mam. Myślę, że jest to, pytasz mnie, co ci dam, zespołu Pro Kontra. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Panie Krzysztofie, poza konkursem zawsze można wziąć udział w tej zabawie. Bardzo dziękuję za taką, nie wiem jak to nazwać, uczciwość w sumie w kontakcie z Radiem Pogoda i przyznaję, że o to także nam chodzi, żeby wszyscy słuchacze Radia Pogoda bawili się z nami w zabawach, które proponujemy na naszej antenie. Także ich laureaci, chociaż wtedy już tak jak pan Krzysztof, dla czystej satysfakcji. A co do piosenki, no to muszę niestety powiedzieć, że nie trafił pan.

Tak, wiem, nie było dzisiaj limeryku na zadany temat, ale Świnki 3 i tak się jutro pojawią o 14 w Radiu Pogoda, a wtedy usłyszymy Państwa limeryki nagrodzone przez Wojciecha Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Będą też inne atrakcje, o których sami Państwu powiedzą, a dzisiaj o 14 Monika Tarka przywita się z Państwem, zapraszając do wspólnego spędzenia popołudnia w towarzystwie Radia Pogoda i najpiękniejszych melodii. Ja życzę udanego weekendu i zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek od 10:00.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
23: Develia. Dobrze być w domu.
1: Została ostatnia reklama.
23: Panie Pascalu,
24: tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

trudna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat.

najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał.

0: zaraz bez.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka, stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
8: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
11: Została ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Reklama.
13: Za chwilę w Radiu Pogoda zaczynamy dzisiejsze pogodne popołudnie, a dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. I zaczniemy taką fajną na piątek piosenką Żyj kolorowo Ewy Bem, ale na razie wiadomości. Jest 14.
14: 50 szkół odwołało dziś lekcje, informuje Ministerstwo Edukacji, a w całym kraju zatrzymywani są nastolatkowie za groźby w internecie. GUS policzył polskie jajka. W zeszłym roku padł rekord.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. 50 szkół odwołało dzisiejsze zajęcia, przekazał resort edukacji. Najwięcej placówek, zdecydowana większość, znajduje się w województwie mazowieckim. To 45 szkół. Poza tym uczniowie mają dziś wolne także w 3 szkołach z województwa świętokrzyskiego i po jednej szkole w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. To stan na godzinę 12, a właśnie teraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczyna się konferencja prasowa podsumowująca działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Chodzi o 2 ataki w ostatnich 2 dniach. A jak donosi policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 11 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. 2 zatrzymanych zgłosiło się samych. Policjanci z warmińsko-mazurskiego odbierają od rana dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. Wszystkie są sprawdzane. Autorzy fałszywych alarmów muszą liczyć się z konsekwencjami. Do tej pory w województwie warmińsko-mazurskim policja zatrzymała 3 uczniów w Szczytnie, Ełku i Bartoszycach. Wszyscy w internecie grozili przeprowadzeniem ataków. Najmłodszy z uczniów ma tam 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Wielkopolsce 5 nastolatków zostało zatrzymanych w związku z groźbami publikowanymi w sieci. To uczniowie z Poznania, Konina, Międzychodu i Wrześni w wieku od 14 do 16 lat. Na nagraniach byli zamaskowani z nożami i maczetami. Podobne doniesienia płyną z wielu regionów Polski. Funkcjonariusze są dziś także w pobliżu szkół. szkół. A na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
14: Przypomnę, policja niebawem ma podsumować dzisiejsze działania. W weekend wzrosną ceny maksymalne wszystkich paliw. Według opublikowanego właśnie najnowszego obwieszczenia ministra energii, w weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Następne obwieszczenie ministra energii w ramach trzeciego pakietu CPN zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy. W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj, a to więcej o 100 milionów niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
15: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
14: Poprzedni rekord spożycia jest sprzed 20 lat. Wtedy było 215 jajek na Polaka.
11: Pogoda.
14: Najwięcej słońca dziś na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś przeważnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej na Podlasiu do 10 stopni, a w obszarach podgórskich do maksymalnie 8.
13: No to skoro dzisiaj Światowy Dzień Jaja, no to może jakieś kotlety jajeczne, proszę Państwa, na obiad dzisiaj. Zresztą za kilka minut w porze obiadowej zapytam się, co tam u Was dzisiaj na talerzu. No ale wcześniej sprawdzimy, czy pojawiła się już jakaś dobra odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Zgadnij tę melodię, czyli na te nutki, które nuci Robert Janowski. A na początek tradycyjnie pozdrowienia od Państwa, słuchamy.
16: Dzień dobry Pani Moniko.
13: Dzień dobry.
16: Dzień dobry wszystkim słuchającym. Życzę dużo radości przy popołudniowej audycji Radia Pogoda. Pozdrawiam.
13: No i nawzajem. Ja też tego wszystkim Państwu życzę.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Robert Harris śpiewał, czy tutaj mieszka panna Agnieszka, a teraz my przekonajmy się, czy ktoś z Państwa już wie, o jaką melodię dzisiaj chodzi, jaką melodię nuci Robert Janowski.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
0: No to posłuchajmy Państwa odpowiedzi.
2: Czy Robert Janowski nucił piosenkę radiotelegrafisty z firmy Czterej Pancerni, z serialu Czterej Pancerni, gdzie?
0: Nie.
3: Witam, piosenka Pytasz mnie, co ci dam, jest zespołu Partita. Pytasz mnie, co ci dam, hejża z miasta, który znam, wiatru powiew ulic, szybki rytm.
4: Czy pan Robert

0: Kamowski nuci dziś piosenkę Eugeniusza Bodo. Umówiłem się z nią na 9:00.
1: Myślę, że piosenkę, którą nucił pan Robert, to piosenka Czerwonych Gitar, Historia jednej znajomości.
2: Wydaje mi się, że pan Robert nucił Nie przenoście nam stolicy do Krakowa.
3: No niestety, proszę państwa, ani jednej dobrej odpowiedzi w ogóle jeszcze nie ma, więc chyba będę musiała poprosić Roberta o kolejną podpowiedź. Myślę, że po 15:00 może ona pojawi się na antenie Radia Pogoda i w naszym pogodnym popołudniu, także proszę nas uważnie słuchać. No chyba, że państwo mają jakieś inne pomysły, to proszę oczywiście dzwonić 22 444 4004. To jest nasz numer.
4: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
3: A teraz Wiesław Gołas, Tu pod białych mew. Wykonanie na żywo, a to dlatego, że dzisiaj wspominamy tego wybitnego aktora. Dzisiaj rocznica jego urodzin.
5: Tu pod białych mew, opusty pokład, w dali morza zew. Na głowie okład, rozpalona krew wdziera się do trzew i gniew o tych mew, tu pod mew zbiera gniew, tu pod białych mew brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór w karcie rozsądkowi wbrew. Znów strogono w bew i śpiew, szymej brwi twa brew, właknąc.

tu pod białych mew. O pokład pusty, morza chłodny wiew. Przy ustach usta, z ty strasznie wszedł mi w krew.

stać w boju, dmie orkiestry szef, aż zapiera def. Choć dokoła brak już ludzi, tańczmy, nim nas jutro zbudzi. Tu pod białych mew, o pokład pusty, tu pod białych mew. I niesmak w ustach strasznie wszedł mi w krew, ten tu pod białych.

0: Gigi Lamoroso w wykonaniu oczywiście Dalidy na antenie Radia Pogoda. Już za kilka minut na naszej antenie muzyczne wspomnienie Johna Lennona, no ale mamy porę obiadową, 14:19, a Państwo mają jakieś inspiracje obiadowe dla słuchaczy Radia Pogoda. Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Andrzej Piaseczna się kłania. Pani Moniko, więc jeżeli chodzi o dzisiejsze, to obiad jest specyficzny, bo są knedle ze śliwkami.
0: Pycha.
1: I moja żona długo poszukiwała właściwych ziemniaków, aha, których można to robić, i dzisiaj jest w pełni szczęśliwa, bo chyba takie ziemniaki znalazła i już widzę, że już się robią i za chwilę będziemy jedli. Do tego oczywiście jest bułka na maśle, tarta. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i prowadzących Radio Pogoda.
0: Dziękuję, ja życzę Państwu smacznego. Ślinka cieknie na myśl o takich knedlach ze śliwkami, zwłaszcza, że ja dzisiaj niestety bez obiadu.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
3: Nie.
2: Tak.
3: Tak?
2: Tak.
3: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
10: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
17: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Została ostatnia reklama.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Radio Pogoda. Dzisiaj świętujemy 86. urodziny jednego z najbardziej znanych muzyków świata, członka legendarnego zespołu The Beatles, czyli Johna Lennona. John Lennon urodził się 9 października 1940 roku w Liverpoolu, no w dosyć takich tragicznych okolicznościach, bo akurat trwał niemiecki nalot bombowy na Liverpool. Niestety nie był wychowywany przez rodziców, bo to zajęcie ich przerosło, w związku z tym wychowywała go ciocia Mimi. Ojciec porzucił rodzinę, matka powiedziała, że nie nadaje się do wychowywania dzieci, no ale mówił zawsze, że to dzieciństwo, które zgotowała mu ciocia, było naprawdę bardzo szczęśliwe. Zanim chwycił za gitarę, to grał na harmonijce ustnej, grał też na akordeonie, a został muzykiem wtedy, kiedy usłyszał utwór Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Wtedy stwierdził, że on też tak chce, chce też taką karierę jak Elvis Presley. No i chyba mu się udało. Zresztą potem jednego ze swoich kotów nazwał Elvis, bo w ogóle Lennon był kociarzem, miał w swoim życiu kilkanaście kotów. A przed nami, proszę Państwa, z okazji tej dzisiejszej rocznicy, Woman, jeden z utworów Johna Lennona, który no jest poświęcony kobietom. Zresztą podczas nagrywania tego utworu Lennon powiedział do swoich muzyków, biorących udział w tej sesji, że piosenka jest dla twojej matki, twojej żony, twojej dziewczyny, dla każdego rasy żeńskiej. W jednym z wywiadów powiedział, że kobiety są naprawdę drugą połową nieba. No właśnie, to samo powiedział na początku tej piosenki.

0: A państwo dzwonią do Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, mówi Artur z Krakowa. Dzień dobry. Pani Monika Tarka dzisiaj jest bez obiadu. Oby nam studio nie zasłabła.
0: Nie no, spokojnie, zjadłam duże śniadanie, więc jakoś dam radę, naprawdę. Zwłaszcza, że tutaj posiłkuję się jogurtem pitnym, który mam ze sobą. Jeszcze jeden telefon od państwa.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Pani Moniczko kochana i redakcjo cała, czemu nie mówicie, że Hubi Hurkacz tak pięknie pokonał Dżokowicza po raz pierwszy zresztą? Mu się to udało. My starsi też potrafimy kibicować i inspirujemy się tymi wygranymi. Dziękuję gorąco i pozdrawiam.
0: Dziękuję, dziękuję pięknie panie Staszku. Oczywiście, że będziemy o tym mówić na pewno w wiadomościach sportowych, a w ogóle wiadomości Radio Pogoda już za 20 minut, no ale przed nimi jeszcze kolejne najpiękniejsze melodie. Posłuchamy między innymi Jadwigi Strzeleckiej i Haliny Frąckowiak.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
12: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
11: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
13: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Została ostatnia reklama.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości.
20: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
21: Reklama.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
2: W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, bo mamy 15, a tuż po nich z 2 plus 1 będziemy iść w stronę słońca.
11: 17-latek z zarzutami za wygenerowanie filmu z groźbami. Pokojowy Nobel przyznany. Do 85-letniej prawniczki płyną gratulacje. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzuty usłyszał 17-latek, który prawdopodobnie jest autorem groźb atakiem w liceum w Przasnyszu. Chłopak miał wygenerować film z groźbami i użyć do tego sztucznej inteligencji. Uczeń dostał dozór policji. Policja mówi krótko, nie ma zgody na groźby karalne rozsiewane w internecie czy na żarty, które mogą wywołać panikę. W całym kraju doszło do zatrzymania wielu uczniów w związku z groźbami lub komentarzami w internecie. W Tomaszowie na Lubelszczyźnie zatrzymano 13-latka, który straszył, że przyniesie nóż, a 15-latka z Chełma za to, że rozsiewał niebezpieczne fake newsy. Były też zatrzymania w Lublinie, mówi komendant policji Adam Beczek.
12: Chciałbym przestrzec rodziców, żeby zwracali uwagę, co dzieci piszą w internecie, dzieciaków, żeby zwracali uwagę na to, jakie treści zamieszczają na swoich komunikatorach, ponieważ to może rodzić pewne konsekwencje. No notabene dzisiaj zatrzymaliśmy 2 osoby, które w internecie zamieszczały wpisy, które wyczerpowały znamiona przestępstwa. Kierowania gruźb karalnych, ewentualnie pochwalania popełnienia czy namowy do popełnienia przestępstwa.
11: Młodzież często nie zdaje sobie konsekwencji z powagi swoich wpisów, dodaje policja. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała południowoafrykańskiej prawniczce i obrończyni praw człowieka Nava Fenem Navi Pillay zdobycia pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Norweski Komitet Noblowski ogłosił dziś, że 85-letnia Pillay została uhonorowana za działalność na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Pillay walczyła z apartheidem w RPA, następnie była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Ruandy oraz wysoką komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy. Mariusz Czepelski ze Straży Pożarnej ostrzega.
13: To samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy. Szczególnie z tego powodu, że ta czysta sadza, jak się pali, to tam temperatura potrafi przekroczyć 1000 stopni. Komin może pęknąć, no i ten ogień może przedostać się na elementy drewniane poszycia dachu czy konstrukcji ogólnie poddasza.
11: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Hubert Hurkacz rozegrał mecz życia i po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski.
14: 7 lat zajęło Hubertowi Hurkaczowi, żeby w końcu pokonać Nowaka Dżokowicza. 6-4, 6-3, taki był wynik meczu drugiej rundy turnieju w Szanghaju. W tym pierwszym secie wystarczyło jedno przełamanie pod sam koniec pierwszego seta, no a w drugim Hurkacz wciąż grał bardzo pewnie, bardzo dobrze serwował, no i co najważniejsze, wygrał pierwszy z 9 meczów z Nowakiem Dżokowiczem, bo pozostałe 8 to były zwycięstwa Serba. Teraz Hurkacz czeka na rywala w trzeciej rundzie, a będzie nim albo Chińczyk Zhu, albo znany Włoch Lorenzo Musetti.
11: A to historyczny mecz nie tylko dla Huberta Hurkacza, ale także dla całego polskiego tenisa, bo na 15 spotkań polskich tenisistów z Dżokowiczem jest to pierwsze zwycięstwo Polaka.
15: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jutro Sopot świętować będzie swoje 125. urodziny. Główne uroczystości odbędą się na skwerze kuracyjnym. W programie występ grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka, wspólne rocznicowe zdjęcie, urodzinowe smakołyki oraz zupa rybna. Jachty z duszą wracają do Gdyni. Rozpoczął się 18. zlot Próchno i Rdza, czyli miłośników i właścicieli jachtów o drewnianych i stalowych kadłubach. Kulminacyjnym punktem imprezy będzie uroczysta parada jachtów na trasie od Bulwaru Nadmorskiego przez Orłowo, a potem przez Sopot i z powrotem do Gdyni, to jutro w samo południe. Kompozytor, aranżer, producent i wokalista Mateusz Pospieszalski będzie kolejnym gościem cyklu Rozmowy pod sceną w Operze Leśnej w Sopocie. Podczas spotkania opowie o swojej drodze artystycznej, inspiracjach i kulisach pracy twórczej. To spotkanie jutro o 17:00.
15: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Dziś przeważnie od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podlasiu do 10, a w obszarach podgórskich do 8 stopni. Najwięcej słońca na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.
2: Cztery minuty po godzinie 15:00, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda. Aż zatkałam uszy, proszę Państwa, żeby nie słyszeć o tych opadach śniegu. Czy to już się zaczyna? Aż tak nagła ma być ta zmiana pogody, którą zapowiadali od kilku dni synoptycy. A u nas po godzinie 15:00 nie tylko najpiękniejsze melodie, ale też i ważne chwile, dlatego że jedną z tych melodii zapowie oczywiście Krystyna Giżowska, ale to już będzie, proszę Państwa, ostatnie spotkanie z Krysią w ramach naszego cyklu Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda. No niestety, wszystko dobre też musi się niestety skończyć, ale zanim spotkamy się z Krysią, to jeszcze inna ważna rzecz wydarzy się na naszej antenie. Otóż poproszę Roberta, żeby troszeczkę dłużej zaśpiewał dzisiejszą melodię, żeby już Państwo nie mieli żadnych problemów z jej odgadnięciem.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
2: Robert zanucił, a Państwo odgadują, co to może być za piosenka.
3: Boska piosenka Happy Endu, Jak się masz, kochanie.
4: Tytuł piosenki to może być były sobie kotki dwa.
5: A może pan Robert nuci Spacer dziką plażą?
2: No nie, niestety.
6: Pani Moniko, to był utwór pod tytułem Monia.
4: Strangers in the Night. Franka Sinatra.
5: Odpowiedzią prawidłową jest Frank Sinatra. Strangers in the Night.
2: Nie, niestety, proszę Państwa, to nie są dobre odpowiedzi. No, jak sam widzisz, Robercie, czas dołożyć kolejny dźwięk.
7: Kolejny dokładamy dźwięk. Ta, da, ta, ta. I co? Już to prawie macie na końcu języka. Ta, da, ta, ta. No. Właśnie, właśnie. Dobrze, dobrze. W tą stronę. Idziemy, lecimy. Dawajcie odpowiedzi dobre.
2: 22 444 4004. Przypomnę, trzeba podać wykonawcę tego utworu i oczywiście jego tytuł, ale to nie wszystko, bo też trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie z tą właśnie melodią i wybierzemy taką najciekawszą odpowiedź tutaj u nas w redakcji. Nagrodzimy ją oczywiście, przypomnę, nagrodą jest radio z logo Radia Pogoda.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna, tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawrócił mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.

0: Piosenka o pożegnaniu, Brotherhood of Men. A dzisiaj niestety będziemy się żegnać z Krystyną Giżowską, ale najpierw oczywiście posłuchamy jej opowieści o kolejnej jej najpiękniejszej melodii. No i rzecz jasna, ta piosenka pojawi się na antenie Radia Pogoda już za kilka minut.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
18: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skurony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień,

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda Krystyna Giżowska. Krysiu, wiesz, że to już jest nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu.
2: No właśnie zdaję sobie z tego sprawę i jest mi ogromnie przykro, bo ja nareszcie miałam wspaniałego słuchacza i państwa, którym mogłam się wygadać.
1: Ja myślę, że ty zawsze masz wspaniałych słuchaczy i tych wspaniałych fanów, począwszy od tej ich pierwszej reakcji, o której opowiadałaś, kiedy śpiewałaś ten swój wielki pierwszy przebój, co oni tak bisowali i śpiewali razem z tobą i widziałaś po raz pierwszy taką, no po prostu miłość w ich oczach, tak?
2: Przyznam,
1: więc ja myślę, że to ci towarzyszy przez te 55 lat kariery.
2: Przyznam naprawdę, że mam wspaniałą zawsze, wspaniały kontakt z publicznością. Może dlatego, że ja po prostu kocham publiczność, ja kocham ludzi, uwielbiam, kiedy są blisko mnie, kiedy mogę spojrzeć w oczy.
1: I ty jesteś też dla taka otwarta, bezpośrednia.
2: Lubię
1: wiesz,
2: do nich
1: nie stwarzasz
2: śpiewać.
1: Dystansu, nie stawiasz ściany pomiędzy sobą ani
2: ja mam zawsze czas na autografy, na zdjęcia. Oczywiście w ograniczonej ilości, bo nie pójdę między ludzi i nie będę, no chociaż zdarzało się, że czasami godzina i dwie, ale staram się być, porozmawiać z nimi, zrobić zdjęcia, pośmiać się. To jest zawsze piękne po koncercie. A na koniec, proszę państwa, na pożegnanie wybrałam moją najnowszą też piosenkę, bo gdzie, jak właśnie nie przy takiej okazji pokazywać nowe utwory. Wybrałam tę piosenkę dlatego, że ona jest trochę o mnie. Kiedy zaczęłam współpracę z zespołem, a to młodzi chłopcy, więc energia super, ja kocham pracę z młodymi ludźmi i tyle pomysłów nagle przyszło mi do głowy. Miałam jeszcze chciałam to zrobić, a mówiłam jeszcze może tą piosenkę, może tą. Oni tak mówią, słuchaj, Krysia, ty masz głowę pełną marzeń jeszcze. Chcesz to? To ja mówię, no właśnie. I napiszemy o tym piosenkę. I tak, proszę państwa, powstała piosenka Głowa pełna marzeń. A poza tym, dopóki mamy marzenia, to żyjemy.
1: No to ja ci życzę spełnienia marzeń, słuchamy tego utworu, ale jeszcze nie mówię ci do widzenia, bo jeszcze mam dla ciebie jedną niespodziankę.
2: O, no, lubię niespodzianki.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Pojawiły się kwiaty w podziękowaniu Krysiu za te 5 tygodni tych wspaniałych naszych spotkań, tych twoich opowieści, o twoich piosenkach. Dziękuję, że mogliśmy ciebie poznać i taką różną, ale przede wszystkim, co najważniejsze, optymistyczną, uśmiechniętą, pełną energii, radości z życia. Chociaż jak sama wiesz, bo twoje życie o tym świadczy, różnie w tym życiu bywa, bo i smutno, i wesoło. I też chciałabym, żebyś przyjęła od nas po pierwsze przypinkę Radia Pogoda, może na którymś koncercie będziesz nosiła.
2: Koniecznie.
1: Bo na pewno słuchacze nasi chodzą na twoje koncerty. I chciałabym ci wręczyć legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi. Mamy taki klub, to jest taka paczka przyjaciół Radia Pogoda.
2: No i to właśnie ja się ludzi zapisuję, pogodnych. Koniecznie,
1: to
2: zapisuję
1: właśnie
2: się.
1: Ja ciebie zapisuję teraz do klubu, Krysiu.
2: Bardzo, bardzo
1: Także
2: dziękuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
2: A w ogóle cieszę się, że miałam przyjemność być w radiu, którego też słucham, bo jadąc po koncertach te godziny do domu całe, kiedy jedziemy, to włączamy właśnie Radio Pogoda, bo państwo puszczacie takie piosenki, które niektóre nawet nas zaskakują, powiem szczerze, no że i na koncertach jeszcze nie jeden raz powiem, że właśnie w Radiu Pogoda ta piosenka była prezentowana. Czy pamiętacie państwo? I zaśpiewamy jeszcze nie jeden raz na koncercie.
1: No i mam nadzieję, że spotkamy się, Krysiu, przy kolejnych twoich nowych piosenkach, a być może nawet przy twoim kolejnym nowym albumie, czego ci życzę i życzę ci spełnienia tych twoich muzycznych, zawodowych marzeń.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. To będzie wspaniała dla mnie nagroda, jeśli mi się uda spełnić swoje marzenia. Dla mnie również nagroda.
1: Trzymam za to mocno kciuki.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
0: Reklama.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie.
17: W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie, już niedługo zaśpiewają je dla nas Helena Majdaniec czy Mieczysław Wojnicki, a na razie wiadomości o 16.
3: Szef MSWiA uspokaja rodziców i uczniów, nie było żadnego challenge'u. NFZ sprawdza raporty z podsumowaniem czasu pracy lekarzy. Iga Świątek odpadła z turnieju, Hubert Hurkacz przechodzi dalej po wygranej z legendą tenisa.
1: Radio Pogoda, wiadomości o 16.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie ma potwierdzenia, że dwa ataki w szkołach z ostatnich dwóch dni były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, odnosząc się do aktów agresji w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także do udaremnionego ataku w sierpcu. Dziś w całym kraju skontrolowano 15 tysięcy placówek. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił, że nie potwierdziły się zapowiedzi przekazywane od wczoraj. wczoraj w internecie.
15: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
3: Służby podjęły dziś także działania na szeroką skalę po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła woźna placówki. Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
19: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
3: Systemy komputerowe NFZ i AOTMIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali i mają alarmować, jeśli wykażą, że lekarz ma wpisany dyżur w dwóch placówkach w tym samym czasie. Delegacja Ukrainy przybyła właśnie do Miami na rozmowy z USA o propozycji pokojowej. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Negocjacje mają trwać 2 dni. Z przedstawicielami Ukrainy mają spotkać się specjalni wysłannicy Białego Domu Steve Witkoff i Jared Kushner. Tematem rozmów ma być nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny Rosji z Ukrainą, przekazała ukraińska redakcja Głosu Ameryki, powołując się na wysokiego rangu przedstawiciela administracji Donalda Trumpa. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-7, 3-6 w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Swój sukces świętuje natomiast Hubert Hurkacz, który jako pierwszy Polak w historii wygrał mecz z Nowakiem Dżokowiczem. Polak w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium nie krył zadowolenia.
20: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
3: Polak spotkał się z Serbem w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju.
21: Co jest grane w Gdańsku?
22: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jutro w Europejskim Centrum Solidarności rozpoczyna się jubileuszowa 20. edycja All About Freedom Festival. W programie pokazy filmowe połączone z debatami i spotkaniami z twórcami tych filmów. Będą koncerty, będzie też specjalna strefa dla dzieci i młodzieży. Jutro w ramach otwarcia festiwalu odbędzie się gdańska premiera filmu Nasza Rewolucja. A wcześniej warto zajrzeć na ulicę Długą w Gdańsku. Odbędzie się tam barwna parada trójmiejskich uczelni z udziałem artystów, muzyków i chóru. Wydarzenie Niech Żyje Nauka po raz piąty oficjalnie rozpocznie Gdański Rok Akademicki. Każdy może dołączyć do studenckiego orszaku. I na koniec Eko Shakespeare to nowy cykl warsztatów dla rodzin z dziećmi przygotowany przez Dział Edukacji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Łączy literaturę, historię Gdańska oraz edukację ekologiczną. Warsztaty zaczynają się jutro. Cały cykl potrwa do maja.
21: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
3: Najsłoneczniej i najpogodniej dziś na południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze może się chmurzyć i może przelotnie padać deszcz. W Karpatach możliwy dziś nawet opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni. Chłodniej na Podlasiu do 10, a w obszarach podgórskich do 8.
17: Pogodne piątkowe popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 16, więc mają Państwo jeszcze kilka minut na to, żeby dzwonić i mówić, o jaką melodię dzisiaj chodzi Robertowi Janowskiemu w konkursie Zgadnij tę melodię. Wiele osób dzwoniło i mówiło, że to są może kawiarenki Ireny Jarockiej, ale to absolutnie nie chodzi, proszę Państwa, o żadne kawiarenki. Przypomnę też, że nie wystarczy podać imię i nazwisko wykonawcy tego utworu i jego tytuł, ale także powiedzieć, z czym ta melodia się Państwu kojarzy. Przypomnę nasz numer 22 444 4004.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
23: Był zakochany złodziej,
0: okradał niebo z gwiazd.

0: Koniec w Radiu Pogoda. Teraz proszę Państwa życzenia dla Ryszarda Rynkowskiego, który dzisiaj obchodzi 75. urodziny. Urodził się 9 października 1951 roku. A Państwo dzwonią i oczywiście składają życzenia Ryszardowi.
1: Dzień dobry Panie Ryszardzie. W dniu Pana Święta życzę długiego życia, dużo zdrowia i pogody ducha. Jest Pan dla mnie kimś niebanalnym, kto ma swój styl tworzenia pięknych piosenek z sensownym tekstem. Dziękuję za piosenkę Wypijmy za grzechy i jeszcze inne cudeńka. Elżbieta Sosnowca.
2: Dzień dobry. Ja krótkie życzenia dla Pana Rynkowskiego. Mało smutku i łez, niech się spełni co chcesz.
3: Chciałbym złożyć również życzenia dla Pana Ryszarda Rynkowskiego. Tutaj troszkę usiadłem, zrymowałem i wyszedł taki malutki wierszyk. Spełniaj marzenia ze snu, bowiem nie wszystko już było. Nadal wznoś serce nad zło, życie jest krótką chwilą. Inny już nie będziesz, intymnie się nie zmienisz. Twórz nam przez długie lata, publiczność cię doceni. Wszystkiego najlepszego dla Pana Ryszarda. Pozdrawiam, Piotr.
0: Pozdrawiam również, bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że Ryszard Rynkowski również dziękuję Państwu za te piękne życzenia w dniu swoich 75. urodzin. A u nas nie budźcie marzeń ze snu.

0: Grupa Middle of the Road, a my nie jesteśmy na środku drogi, tylko prawie już przy końcu tej naszej dzisiejszej drogi do tego, żeby odgadnąć tę melodię, którą dzisiaj śpiewa Robert Janowski. Rozwiązanie. Już za kilka minut dowiemy się, kto z Państwa wygra radio z logo Radia Pogoda.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Czyta lektor AI.

0: Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
6: Została ostatnia reklama.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama. Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
9: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola, ej ja.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: Ja dziękuję dzisiaj, proszę Państwa, za Wasze odpowiedzi i zabawę w naszym konkursie Zgadnij tę melodię. No to posłuchajmy, o jaką piosenkę dzisiaj chodziło.
2: Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tani. Dzień dobry, Sylwester z tej strony się kłania. Utwór nocony przez pana Roberta, ten fragment to oczywiście utwór Marii Koterskiej, Parasolki. Wspomnienia z lat dziecięcych, kiedy w kuchni mieliśmy radio Promyk i mama, słysząc tą piosenkę, zresztą nie tylko tą, radośnie podśpiewała, gotując dla nas przepyszne potrawy.
1: No i właśnie ta odpowiedź nas urzekła tutaj w redakcji, dlatego pan Sylwester ze mną na linii. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Sylwestrze.
3: Dzień dobry, witam również.
1: Ale czas posłuchać też Roberta Janowskiego, który nam też zaśpiewa. No właśnie, ciekawe, czy to samo, co pan.
4: Parasolki, parasolki, proszę brać dla dorosłych i dla dzieci. No wiadomo, mamy Maria Koterska i parasolki. Brawo, brawo.
1: Brawo, brawo, gratulujemy.
3: Dziękuję.
1: Panie Sylwku, oczywiście ta wspaniała odpowiedź jest nagradzana naszym radiem. Nie Promyk, ale radiem Radia Pogoda po prostu.
3: Bardzo się cieszę.
1: A proszę powiedzieć mi jeszcze, czy też pan ma to we krwi, czy pan to odziedziczył po mamie, że jak pan słucha radia, to też pan sobie śpiewa piosenki?
3: Jak najbardziej. Właśnie teraz jestem w trakcie przygotowywania obiadu, słucham państwa, teraz poszedłem do innego pokoju, ale jak najbardziej. Towarzyszy mi Radio Pogoda codziennie i słuchając tych pięknych, przepięknych przebojów, nucę sobie, gotując i nie tylko gotując dom.
1: To ja bardzo się cieszę, no bo ten nowy radioodbiornik się przyda w takim razie, prawda?
3: Oczywiście, oczywiście.
1: Tylko wie pan, on tam jest na twardo na Radio Pogoda nastawiony.
3: No i super.
1: Dziękuję, gratuluję serdecznie w takim razie. Pozdrawiam gorąco.
3: Dziękuję, pozdrawiam również.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: No teraz zaśpiewa oczywiście Maria Koterska i jej parasolki, a kolejna muzyczna zagadka w Radiu Pogoda już w poniedziałek. Pierwsza podpowiedź Roberta po godzinie 9:00.

0: Radio Pogoda w pogodne piątkowe popołudnie. Państwo dzwonią.
1: Ewa z Warszawy. No jak mogłam nie wiedzieć, że to są parasolki? Pani Marysi Koterskiej, Boże jedyny, no przykro. Ale pozdrawiam was wszystkich. Piękna piosenka, pani Maria w ogóle jest cudowna.
0: Prawda? No właśnie, proszę Państwa, no czasami się człowiek wcześniej domyśli, czasami później. Przypomnę, że nie chodzi tylko o podanie tego, kto śpiewa ten utwór i jaki on ma tytuł, ale też o powiedzenie, dlaczego ta piosenka jest dla Państwa być może ważna, z czym się kojarzy, może macie z nią jakieś wspomnienia. Wracamy do tego konkursu, przypomnę, już w poniedziałek. A teraz jeszcze jeden telefon od Was, bo no niektóre piosenki działają wręcz magicznie, jak się okazuje.
2: Dzień dobry Pani Moniko, mówi Barbara. Pani Moniko, dziękuję za tą letnią melodię. Nawet słoneczko wyglądało w Beskidzie Sądeckim. No, dziękuję bardzo. Grupa świetna, Middle of Rock. No dzięki, dzięki. Od razu inne nastawienie.
0: Ja również pozdrawiam. No, cieszę się, że nasze piosenki mają takie magiczne oddziaływanie. Nie tylko na Państwa, ale jak się okazuje, także na pogodę. Za chwilę Marek Grechuta, Wiosna, ach, to ty. Posłuchamy też Andrzeja Zauchy.
3: Radio Pogoda. Autopromocja.
4: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
5: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
16: Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
17: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Reklama.
21: Drogowskaz Radia Pogoda.
22: Popołudnie i wieczór pod znakiem jesiennego chłodu i bardzo silnego wiatru. Pogodne niebo utrzyma się jedynie na południowym zachodzie, gdzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju dominują chmury i przelotne opady deszczu. Głównym zagrożeniem jest wiatr. Nad morzem szaleje sztorm, ale mocno wieje też na północnym wschodzie. A gdzie postoicie w korkach? Gęsto jest na pewno na autostradzie A4 w stronę Gliwic, bo na styku województwa opolskiego śląskiego pracują drogowcy.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

że miała suknię lekko płyną wiosnę strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Reklama. Radio Pogoda, w piątek, piąteczek, piątunio. Chociaż co do dni tygodnia, to trochę nam za chwilę namiesza Bogdan Niewinowski, ale na razie wiadomości. Jest 17.
11: 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi młody zabójca z Podwyżkowa. Zamknięte szkoły i zmiany procedur służby podsumowują trudny dzień. 2 niespodzianki na kortach w Chinach. Iga Świątek odpadła, Hubert Hurkacz wygrał i to z kim?
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Służby nie mają żadnych dowodów na to, że te 2 ataki były ze sobą powiązane, co przekazał dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński, dodając, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji. A mimo to w całej Polsce zamknięto dziś 59 szkół, poinformowała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Barbara Nowacka zapowiedziała jednocześnie więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Zamknięte szkoły dotyczyły głównie Mazowsza, tu zajęcia odwołano w blisko 50 placówkach. To konsekwencje ostatnich 2 ataków nastoletnich nożowników oraz groźb, jakie pojawiły się w internecie. Z dyrektorami wszystkich mazowieckich szkół spotkała się dziś zdalnie kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska i przekazała nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa.
12: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej, sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
11: Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek ewentualnego wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych powinny być umieszczone w każdej z sal. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a jak wynika z badań, Polacy niezależnie od preferencji politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space przeprowadzającej sondaż.
13: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50-60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
11: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkiem m.in. restauracji, barów i lotnisk. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje jeszcze prezydent. Hubert Hurkacz wygrał niespodziewanie. O zaskakującej przegranej mówić może z kolei Iga Świątek. W Azji polscy tenisiści rozegrali 2 bardzo zacięte mecze i obydwa skończyły się niespodziankami, o czym Przemysław Pozowski.
14: Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. To stało się w 2. rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
15: Pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
14: Tyle Hubert Hurkacz, no a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6.
11: Wracając do zwycięstwa Huberta Hurkacza, został on pierwszym polskim tenisistą, który pokonał w meczu Serba Nowaka Dżokowicza.
5: Pogoda.
10: Od 11 do 15 stopni dziś na termometrach, chłodniej na Podlasiu do 10, na obszarach podgórskich dziś zaledwie maksymalnie 8 stopni. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. To otulamy się jak kołderką, ciepłymi, pogodnymi piosenkami z Radia Pogoda. Za chwilę Bogdan Niewinowski, potem La Ballade de Jean Zereux, Gérard Lenormand na antenie Radia Pogoda, a potem powiem Państwu o tajemniczym sznurku 9 października, który połączył dwie kobiety.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
10: Witam.

Sypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. Środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Dzisiaj 9 dzień października, tego dnia urodziły się Magda Umer i Agnieszka Osiecka. Jak mówiła Magda Umer, łączyło nas coś nieokreślonego, a Osiecka nazywała to tajemniczym sznurkiem 9 października. No wprawdzie urodziły się tego samego dnia i miesiąca, ale oczywiście Magda Umer była młodsza o 13 lat. I rzeczywiście wielu rzeczy w Agnieszce nie akceptując, kochałam ją i byłam z nią połączona niemal tak, jakbyśmy były tym samym człowiekiem, mówiła Umer w jednym z wywiadów. To była bardzo silna relacja, sama nie umiem jej nazwać. No ale z pozoru obie bardzo się różniły, bo Agnieszka to była taka osoba dosyć głośna, dusza towarzystwa, a Magda Umer nieustannie zamyślona i taka samotniczka i trochę też introwertyczka, ale łączyła ich wrażliwość, łączyło je poczucie humoru, łączył je również teatr. W jednym z wywiadów Umer przyznała się, że wychowywała się na tekstach Osieckiej, a mimo tego, gdy po raz pierwszy się spotkały i Agnieszka pokazała jej swoje teksty, które właśnie napisała dla Magdy Umer, to Magda Umer przyznała, że jej się nie podobają. Jak potem mówiła, była najprawdopodobniej pierwszą osobą, która odmówiła Osieckiej i myślała, że ta nigdy jej tego nie wybaczy. Ale może właśnie dzięki temu zyskała właśnie jej szacunek. Mówiła też pani Magda o tym, że Agnieszka Osiecka bardzo lubiła, jak ona śpiewa jej piosenki.
1: Tak, Agnieszka miała słabość do tego, jak to nazywamy, kruchego mojego talentu wokalnego. I zawsze mówiła, że gdybym śpiewała trochę głośniej, to wszystkie piosenki by dla mnie napisała.
0: No to dzisiaj ich wspólna piosenka Magda Umer i Szpetni 40-letni. Oczywiście tekst Agnieszki Osieckiej.
2: W taki wieczór ani zimny, ani letni,

0: Zawsze przyjemnie słucha się czerwonych gitar. Radio Pogoda w piątkowe pogodne popołudnie już o godzinie 18, czyli właściwie niebawem rusza nasza pogodna potańcówka, ale wcześniej jeszcze Mary Lardowicz zaśpiewa Jadą wozy kolorowe, będzie melodia z serialu Bonanza, kto pamięta taki serial telewizyjny, no i będzie też coś dla tych, którym szkoda lata. Reklama.
1: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Co Ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
14: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
15: Została ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.

często kiedyś ta bonanza leciała w telewizji, już chyba każdy z nas zna ten motyw muzyczny. A teraz wracamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo jest jeszcze jedna osoba, którą dzisiaj wspominamy. Mistrz słowa, autor tekstów z filmów międzywojennych, piosenek z filmów międzywojennych, ale w ogóle też takich, które były grane w kabaretach i nie tylko. Czyli Emanuel Szlechter, który urodził się 9 października 1904 roku we Lwowie. No i tam właśnie żył, tam tworzył. No i niestety tam też został przez Niemców złapany, no bo to, proszę Państwa, Żyd, w związku z tym no, zginął w Holokauście, zabity przez Niemców. Szkoda, bo myślę, że gdyby po wojnie jeszcze żył, to by pisał dalej piękne piosenki dla polskich artystów, ale i tak pozostawił po sobie wiele utworów, których teksty znamy do dziś, nawet one chyba do takiego języka naszego potocznego wniknęły, no bo każdemu wolno kochać, to przecież się pojawia też w takich naszych rozmowach. Umówiłam się z nią na 9. Seks Appeal to nasza broń kobieca. No i oczywiście ta jego słynna piosenka o Lwowie, tylko we Lwowie, nieśmiertelny hymn dla Szczepka i Tonika. No a my posłuchamy kolejnego utworu, którego tytuł też jest bardzo znany i też bardzo często mówimy, kiedy lato się kończy. A mnie jest szkoda lata. W wykonaniu Andrzeja Boguckiego, ale tekst oczywiście Emanuela Szlechtera.

Ech, moja żona mnie dzisiaj skrzyczała. Powiedziała, że mazgaj, że głupi, że ze wstydu się za mnie rumieni. Kiedyż wreszcie zmądrzeje już raz? A na śmiesznym tle sprawa powstała. Poprosiłem, bo ziomek niech kupi. Zdzieciniałeś, powiada, w jesieni? To już jesień, jak leci ten czas. I westchnąłem, no patrz, już po lecie, po wakacjach, po słońcu, mój Boże, już się zacznie szaruga na świecie. No, jasnych spodni już chyba nie może. Pewnie deszcze się zaczną i słota. Na to ona, przepraszam, idiota. Uśmiechnąłem się, mów sobie zdrowo. Ty wiesz swoje, a ja swoje wiem. Bo mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce. Naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radość.

Człowiek pensję ma bardziej niż marno. 1000 złotych miesięcznie, niewiele. Ale w lecie tych 1000 to suma. Można za nią jak król jakiś żyć. Słońce grzeje, opala za darmo. Wisłę gratis masz w każdą niedzielę. Ptaki dają bezpłatne koncerty. Nawet nie chce się jeść ani pić. Jesień owszem jest piękna, bogata, bardzo rozmaicona i pełna kolorów. Ale gdzie, gdzie jesieni do lata? Do lipcowych, sierpniowych wieczorów. Już niedługo i zima przyleci, pełna śniegu, zawieje, zamieci. A mnie w głowie poziomki i głupstwa, jakiś koncert i Wisła i las. A mnie jest szkoda lata i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radę.

piosenka z jajem na antenie Radia Pogoda, bo dzisiaj w końcu Światowy Dzień Jaja, jakby nie było. Mam nadzieję, że znajdą Państwo czas, żeby zajrzeć do internetu, na Facebooka, na Instagram Radia Pogoda, bo tam dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, można zobaczyć, jak Krystyna Giżowska dzisiaj odbiera kwiaty i dostaje legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi, bo dzisiaj niestety ostatnie spotkanie z Krysią na naszej antenie. Ostatni raz opowiedziała swojej najpiękniejszej melodii, ale można do tego wracać, bo te wszystkie nagrania, te wszystkie podcasty są na naszych mediach społecznościowych, ale też znajdą Państwo je na naszej stronie radiopogoda.pl. Ale co jeszcze ciekawego u nas na Facebooku i na Instagramie? Mianowicie szukamy nadal imienia dla naszego tutaj studyjnego szczurka, dla naszej maskotki. Także jak Państwo mają jakiś pomysł, to proszę koniecznie się nim podzielić, zaglądając do internetu. Za chwilę o 18:00 ruszy pogodna piątkowa potańcówka, więc właściwie już teraz oficjalnie, proszę Państwa, możemy zaczynać weekend.

0: Zaczynamy relaks. Miłego weekendu. Monika Targa, do usłyszenia.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mam, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
14: Mm-hmm.
15: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
14: Oh.
15: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
23: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
0: Wieczorem parasole nie przydadzą się tylko na południowym zachodzie. W reszcie kraju sporo chmur i przelotny deszcz, który w nocy będzie przemieszczać się od zachodu w głąb Polski. Temperatura spadnie w nocy do 7-11 stopni w większości regionów. Na wschodzie zrobi się chłodniej, tam od 4 do 6 stopni. A cierpliwość przyda wam się na ekspresówce. Drogowcy rozkręcili remont na S7 między Pcimiem a Lubniem. Spodziewajcie się tam sporych zwężeń i mocnych ograniczeń prędkości, jadąc w stronę Tatr.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
10: Reklama.
11: Słuchają państwo Radia Pogoda, a za chwilę zaczynamy piątkową pogodną potańcówkę na naszej antenie, ale na razie wiadomości o godzinie 18.
12: Nastolatkowie grożą atakami, są kolejne zatrzymania. W Miami rozmowy USA-Ukraina, a Rosjanie nasilają ataki. ONZ ostrzega, wysoka technologia będzie mogła niedługo czytać ludziom w myślach.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne groźby i fałszywe alarmy w szkołach kończące się akcją policji. Tylko dziś na Lubelszczyźnie mundurowi zatrzymali kilku uczniów. 13-latek z Tomaszowa Lubelskiego zapowiadał przyjście do szkoły z nożem. 15-latek z Chełma jest podejrzany o rozpowszechnianie fake newsów mogących powodować panikę. Niektóre wpisy to głupie żarty. Młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich wpisów, mówi komendant Adam Beczek.
14: Te dwa incydenty, gdzie zostały zatrzymane osoby, to z tych wstępnych czynności, które wykonaliśmy, wynika, że te wpisy to były głupie zachowania, nie zapowiadające jakichś działań ze strony tych osób, po prostu chęć pokazania się, zaistnienia w internecie i zdobycia dużego jakiegoś zainteresowania ze strony innych osób.
12: W Lublinie zatrzymany został 18-latek, który nawoływał do ataków maczetami. Policja weszła do jego domu, zabezpieczyła telefon i laptop. Na 2 miesiące do aresztu trafił 17-letni uczeń z Sierpca. Rozpowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Policjanci znaleźli przy nim 2 noże, a w jego telefonie historię wyszukiwań dotyczącą planowanego ataku. W Miami wylądowali wysłannicy Ukrainy na rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Dziś i jutro mają rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Tomasz Orchowski.
15: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni. Liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania.
12: W ciągu 2 dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 cywili, ponad 200 osób zostało rannych. Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać sprzedaży tzw. małpek, czyli mocnego alkoholu w butelkach mniejszych niż 0,5 litra. Projekt ma objąć napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. To kolejny pomysł w kierunku ograniczenia spożycia alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju tzw. nocną prohibicję, a także zakaz reklamy alkoholu i wyższą cenę koncesji na sprzedaż. ONZ ostrzega, rozwijane technologie mogą w przyszłości umożliwić odczytywanie ludzkich myśli. Według oficjalnego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych takie czytanie w myślach mogłoby być wykorzystywane przez rządy państw do inwigilacji i naruszania praw człowieka. Sekretarz ONZ Antonio Guterres apeluje o pilne wprowadzenie przepisów chroniących dane pochodzące z aktywności mózgu. I jeszcze zaproszenie do Kielc. W niedzielę zacznie się Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny. Przez 10 dni widzowie zobaczą 12 spektakli z Polski, Grecji, Hiszpanii i Litwy. Oprócz przedstawień zaplanowano także warsztaty, debaty i spotkania z twórcami.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek. Przegrała z Belgijką Elisę Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa kontra GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków.
13: Pogoda.
12: Jutro deszczowo może być w całej Polsce, choć wszędzie, prawie wszędzie jest też szansa na odrobinę słońca. A temperatura od 11 do 17 stopni. Najchłodniej na krańcach północno-wschodnich, a najcieplej na południowo-wschodnich. W centrum 14, a na zachodzie 16.

0: Radio Pogoda.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
15: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
16: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już jutro od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mieszkania nie wybiera się tylko ze zdjęcia. Czasem trzeba wejść do środka. Stanąć przy oknie i poczuć, że to właśnie tutaj chcemy zostać na dłużej. 17 października zapraszamy na Dzień Otwarty Inwestycji Lunaria w Gdyni przy ulicy Poznańskiej 1. Zobacz mieszkania na żywo w różnych wariantach wykończenia. Wynegocjuj rabat do 75 tysięcy złotych lub wykończenie w cenie mieszkania. Szczegóły na budros.pl.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Jeżeli chodzi o wiatr, to też pozostaje on zagrożeniem, w szczególności w górach i nad morzem. Sobota nie przyniesie pogodowej rewolucji. W całej Polsce dominować będą chmury z przelotnym deszczem, choć na zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy jutro przeważnie od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 18. A gdzie zwalniamy? Na pewno na A4 pod Wrocławiem. Drogowcy zamknęli łącznicę na węźle Kąty Wrocławskie.

0: Reklama.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewicka 8.
6: Została ostatnia reklama.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama. To jest Radio Pogoda i nasza piątkowa pogodna potańcówka. Krótka przerwa na najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wracamy do potańcówki.
9: Policja pilnowała dzisiaj szkół i śledziła wpisy w internecie. Pokojowy Nobel dla obrończyni praw człowieka z RPA. Dziś szczególny dzień.
10: Do męża, do syna.
11: Żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
9: Międzynarodowy Dzień Pisania Listów.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Wojciech Wiszniewski, zapraszam. 49 szkół na Mazowszu zostało dziś zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także na internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnowało pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Błażej Kulesza.
12: Policja i Straż Miejska lub Gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
13: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
12: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
13: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
12: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
14: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
12: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów.
9: Policja monitorowała też internet. Zatrzymano 19 osób za groźby karalne. Prawniczka z RPA, Nava Fenem Pillay, została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Walczy z segregacją rasową. Pracowała też w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nagroda Nobla dla Pillay to sygnał walki o prawa człowieka, mówi profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi i jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnię należy się kara.
9: Nobla dla Pillay krytykuje Izrael, który stwierdził, że laureatka jest antysemitką. Rosja żąda od USA zniesienia części sankcji w zamian za wstrzymanie ataków na ukraińską infrastrukturę. To nieoficjalne informacje ze źródeł ukraińskich. Według powszechnej opinii ekspertów, Kreml planuje doprowadzić tej zimy do kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone przez ministra energii wzrosną. W weekend i w poniedziałek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, a za diesla 8,06. Ludzie listy piszą, a właściwie pisali, bo dziś to rzadkość. A mamy właśnie Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Ręcznie pisane wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
11: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
0: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
9: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
6: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem.
16: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
10: Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Chińczyk i Zhu. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki. Pierwszy mecz o 20:15 w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku.
6: Pogoda.
9: Jutro przeważnie będzie pochmurno, choć na północnym zachodzie pojawi się trochę więcej przejaśnień. Miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura od 12 do 16 stopni. Choć jest jedno miejsce, gdzie będzie odrobinę cieplej. Podkarpacie tu 18. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem porywisty, a ciśnienie spada.

Stara sosna czuł radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj.

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
17: Została ostatnia reklama.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, to influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Została ostatnia reklama.
9: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: To jest lek!
14: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Mamo, źle się czuję.
16: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
17: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Została ostatnia reklama.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

0: chcesz oddalić
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: W browarni Gitra z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Została ostatnia reklama.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Edyta Stańczyk, wielu mieszkańców Trójmiasta ma w domu a to kota, a to psa. Tylko czy wszyscy są świadomymi właścicielami? No właśnie, o tym wszystkim sobie dzisiaj porozmawiam z moją gościnią, bo jest dzisiaj ze mną pani Barbara Masojc-Siewert, certyfikowany zoopsycholog, behawiorysta i instruktorka szkolenia psów z gangu Orwisów. Witam bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: Tak, tak, no właśnie, czy my tutaj w Gdańsku jesteśmy świadomymi właścicielami? Myślę zwłaszcza o tych, którzy już postanowili i sobie tego szczeniaka do domu przyprowadzą. Właśnie, jakie najczęściej błędy popełniają osoby, które decydują się na szczeniaka i biorą go do domu? Czy to jest tak, że często to są takie decyzje, ach, byłam na jednej z wystaw, to spodobały mi się szczeniaczki, takie ładne, piękne oczka mają, no to może takiego szczeniaczka weźmiemy.
12: Ogólnie w mojej opinii, to jeśli ktoś wybiera się na wystawę psów rasowych, to zazwyczaj są to osoby, które chcą pooglądać pieski, obejrzeć sobie na żywo różne rasy lub przyjrzeć się dokładnie jakiejś wybranej już rasie. Na wystawie, z tego co pamiętam, nie można tak po prostu kupić sobie szczeniaka, więc potencjalny opiekun, nawet jeśli zauroczy go jakiś maluch, to ma chwilę na przemyślenie. Trochę pomaga lub utrudnia fakt, że szczeniaki po wystawowych rodzicach są rezerwowane i to często z bardzo dużym wyprzedzeniem, więc jakby nie było, trzeba poczekać na konkretnego malucha, jeśli chcemy, żeby on był podobny do tego pieska, którego zobaczyliśmy na wystawie. Ale z mojego doświadczenia, częściej impulsem do przygarnięcia szczeniaka są ogłoszenia internetowe typu oddam lub sprzedam.
11: Aha,
12: tu się dzieje. Tych ogłoszeń jest cała masa. Dużo jest szczeniąt do adopcji, sprzedawane są też rasowe maluchy po mniej rozchwytywanych rodzicach, ale dostępne na już. Mm-hmm. I jak taki opiekun zobaczy sobie na wystawie takie piękne pieski, spodobała mu się jakaś rasa, no to później wraca do domu szybko w internecie i mamy. Więc te ogłoszenia to tak chyba bardziej podkręca całą pokusę. Mm-hmm. No a jak pooglądamy te zdjęcia słodziaczków, takich maluszków, różne kolory, różne słodkie pyszki, maślane oczka, no to tu już trudno oprzeć się pokusie. I pytasz o te najczęstsze błędy. Więc tak naprawdę to, co ja bym postawiła w takiej pierwszej trójce, czy w pierwszej piątce, to przede wszystkim brak czasu i zabiegane życie. Ja mam na myśli rodziny z dziećmi, gdzie rodzice mają swoje prace, do tego szkoły, tych dzieci, dodatkowe zajęcia dzieciaków, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla rodziców. Logistyka, wożenie, odrabianie lekcji, pomoc w nauce, jakieś obowiązki domowe. No i kto jest rodzicem, ten po prostu wie, jak to wygląda i okazuje się, że doba jest za krótka. W tym wszystkim jeszcze szczeniak?
10: Audycja poradnicza.
11: Czyli tak poradnikowo, gdyby do tego podejść, to pierwsza rzecz, pierwsza, która nam się nasuwa, jak jesteś zabiegany, nie masz czasu dla siebie.
12: Życie zawodowe bardzo rozbudowane. Gdzie ten szczeniak na tą chwilę?
11: Dokładnie. Tak? To nie jest
12: odchowajmy
11: czas.
12: Troszkę dzieciaczki, będą bardziej samodzielne, starsze, pomogą w obowiązkach wtedy. Nie przy maluchach, przedszkole, szkoła. No fajnie, ale to trzeba podzielić te obowiązki, zrobić logistykę, usiąść, zastanowić się i wtedy. I wtedy podejmować decyzję. Tak?
11: Na pewno nie kierujmy się tym, że szczeniaczek jest ładny, tak? Bo bardzo często jest tak, że kierujemy się urodą, tylko że no właśnie, czy ten pies, czy ta rasa, to jest rasa dla nas, nie? To też ważne.
12: Każda rasa jest wymagająca. Moim zdaniem to jest maluch, którego bierzemy, spada na was, na nas, wszystkich, obowiązek wychowania, ułożenia tego psa. On ma być bezpiecznym psiakiem żyjącym w mieście. Tak? I teraz ile poświęcimy na to czasu? Tak go sobie wychowamy. Jeżeli nic z nim nie zrobimy, tak i będzie. Będzie działał sam na swoich zasadach. On nauczy się, jak sobie żyć w świecie ludzi, ale to będzie według jego zasad, jego psich zasad. I jak to później wygląda? No właśnie tak, że nie możemy przejść ulicą, bo jesteśmy oszczekiwani. Biegająca osoba nie może swobodnie ominąć psa, bo może być ugryziona w nogę. Szczekanie w domach, kiedy wychodzą ludzie do pracy. Te psy mają naprawdę bardzo duży problem, jak nie są wcześniej nauczone zostawania w domu. I tu się dzieje, szkoda takiego zwierzaka później.
11: To przede wszystkim, czyli najpierw podjęcie takiej odpowiedzialnej decyzji, nie? Czyli ja na pewno jestem gotowa na tego szczeniaka w tym domu. Akurat w tym momencie, nie? Jeśli się okaże, że nie, odpuśćmy.
12: Tak, no spokojnie. Zastanówmy się, czy mamy czas. Bo kolejną ważną rzeczą jest budżet. Posiadanie psa to nie jest mały koszt. Sama karma tak naprawdę dobrej jakości. No, ja zazwyczaj mam duże psy, więc tak powiem po siebie, ale miesiąc to jest średnio między 180 a 230 zł. Dodatkowo smakołyki, gryzaki, jakieś zabawki, artykuły pielęgnacyjne. No, załóżmy, że to jakaś dodatkowo stówka. Do tego opieka weterynaryjna, szczepienia. Są rasy, które systematycznie muszą odwiedzać groomera. Jakieś 150 zł. No, załóżmy tam w odstępach miesięcznych, czy kilkumiesięcznych, ale zawsze. I jak to wszystko zsumujemy, to okazuje się, że tak 300-400 zł miesięcznie musimy mieć.
11: I dopóki pies jest zdrowy, bo o tym powiedzmy, a co się dzieje wtedy, kiedy się okazuje, że nagle ten szczeniaczek nawet, bo też chorują, prawda, zaczyna chorować.
12: No tak, i tu jest też problem, bo jak nam piesek zachoruje i będzie konieczna jakaś operacja, to koszta tutaj zamykają się już w tysiącach, a pieski NFZ-u swojego nie mają.
11: Dokładnie.
12: Więc tu nikt nam nie pomoże. Pomagają ubezpieczenia różnego rodzaju, więc tutaj, ale też nie możemy przewidzieć, czy nasz piesek zachoruje, czy nie, więc musimy mieć jakieś oszczędności, chociażby w razie czego.
11: Ważne kwestie tutaj są poruszane, tak? No bo często o tym nie myślimy, bo bardzo często wybór szczeniaka łączy się z tym, że poniosą nas emocje, nie? Albo to się dziecku podoba, albo to na prezent, to jest coś najgorszego, co można zrobić, prawda?
12: Impulsem właśnie też, co powiedziałaś, jest kupowanie pieska dla dziecka i moim zdaniem jest to bardzo częsty błąd, ponieważ rodzic, rozumiem, chce nauczyć dziecko odpowiedzialności, ale to jest bardzo trudne, kiedy mamy rozbrykanego szczeniaka i dziecko, które totalnie nie wie, jak sobie z tym poradzić. A o 6 rano, sama to wiem z doświadczenia, ciężko jest wyciągnąć dziecko z łóżka do szkoły, a co dopiero po to, żeby wyszło z psem.
11: No dokładnie.
12: Więc jeśli chcecie kupić szczeniaczka dla dziecka, w porządku, ale od razu nastawcie się na to, że to będzie wasz obowiązek, w którym dziecko może pomagać, a nie zrzucajmy na dzieci odpowiedzialności za wychowanie psiaka, bo to dopiero dzieci.
11: Czy od razu trzeba kupić? Niektórzy sugerują, żeby właśnie, jeśli dziecko się upiera przy psie, to zaprowadzić dziecko do schroniska, nawet w formie wolontariatu. Niech pochodzi z pieskami ze schroniska na spacery, pobierze je, nawet z nimi pobiega. Są dzisiaj takie możliwości. Jeśli się okaże, że jest w tym konsekwentny i naprawdę chce, naprawdę zależy i potrafi się tym zwierzęciem opiekować, no to może to jest taki sygnał, że no może faktycznie warto wziąć kolejnego członka rodziny.
12: I tak by było bardzo fajnie, tylko myślę, że tu znowu tych rodziców gubi trochę brak czasu. I podjechać z tym dzieckiem do schroniska raz, drugi, trzeci, wyjść z tym pieskiem na spacer, wszystko super, tylko często rodzice chcą tak, żeby to dziecko poszło już z tym pieskiem samo. No No i tutaj tak troszkę trzeba się nad tym zastanowić, bo może to dziecko spotkać sytuacja dosyć niebezpieczna. Sama miałam, słyszałam od swoich uczestników szkoleń różne sytuacje, w których uciekł komuś pies i zaatakował psiaka, z którym dziecko było na spacerze. To są sytuacje takie dosyć trudne, bo później te dzieci bardzo to przeżywają. One mają takie poczucie winy, że to się stało przez nich, że ktoś ugryzł tego pieska, bo one nie dopilnowały, więc...
11: Trauma.
12: Tak.
11: Mhm. Tak, niepotrzebna.
12: Niepotrzebna. Myślę, że dzieci na spacerach, nie chciałabym tu ograniczać ich jakimś wiekiem, ale szczególnie te małe dzieci powinny być na spacerze z psem. Okej, okay, ale pod opieką dorosłego. Mhm. Żeby w razie czego ktoś mógł je wesprzeć, pomóc. Miałam ostatnio takiego pana. Pan stwierdził, że dziecko chce pieska. Okej, okay, ale przez rok wychodź z psem sąsiadów na spacery. I ta dziewczynka, tak jak opowiadał tata, rzeczywiście rok chodziła z psem sąsiadki, oczywiście razem z tą sąsiadką, 7 rano, codziennie spacerki. No i dostała wymarzonego pieska. Teraz z nim trenuje, jest mega zadowolona. Pies jest super. A dobciak ze schroniska, więc oczywiście też go odwiedzała. No i takich rodziców potrzebujemy.
11: Świetnie.
12: Jest to wsparcie.
11: Genialna podpowiedź w naszym poradniku. Naprawdę. No, myślę, super, że udało się podpowiedzieć niektórym rodzicom właśnie, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy dziecko bardzo chce.
12: Tak. Pozdrawiamy rodzinę Arniego.
11: Dokładnie tak. To już wiemy, że po pierwsze decyzja, określenie sobie budżetu, właśnie te patenty różne na to, czy faktycznie jesteśmy gotowi i czy dzieci są gotowe.
12: No i tu powiem ci, że jestem bardzo zaskoczona, że jeszcze znajdują się ludzie, którzy mówią mi, że nie wiedzieliśmy, że jest przedszkole dla szczeniąt.
11: Basia z Gangu Orwisów Gdańskiego naszego była moim i państwa gościem. Dziękuję, a po resztę pytań odsyłam do źródła.
12: Dziękuję bardzo za zaproszenie i zapraszam wszystkich, chętnie wam pomogę.
10: Audycja poradnicza.
9: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Tydzień w Trójmieście.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Skończył się tegoroczny sezon dyżurowania motokaretek. W tym sezonie w całym kraju

0: Rekord w szlifowaniu bursztynu pobity. Zawody odbyły się w Amber Expo. Bursztyn szlifowało aż 350 osób. To dwukrotnie więcej niż rok temu. Kolejne zawody za rok. Gdańsk. Tramwaje linii 8 i 9 znów kursują po podwalu przedmiejskim, tak jak przed remontem do ulicy Głębokiej. Uruchomiona została również nowa linia autobusowa T9, która od przystanku Głęboka zawiezie pasażerów na przeróbkę. Z kolei autobusy linii T8 kursują z przystanku Głęboka w kierunku Stogów. Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych dużych decyzji w życiu nastolatka i jedna z trudniejszych dla rodziców. Gdyńscy doradcy kariery z Powiatowego Urzędu Pracy zaprosili rodziców 7 i 8 klasistów na bezpłatny wykład w tej sprawie.
1: Przede wszystkim uświadomić rodziców, jak wygląda rekrutacja, jak wyglądają zmiany na rynku pracy, czego mogą się spodziewać.
0: Mówiła Monika Grzelak, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. Rekordowy sezon na molo w Sopocie. W ciągu ostatnich 6 płatnych miesięcy na molo weszło ponad 1 100 000 osób. To o 15 tysięcy więcej niż rok temu. Od października wstęp na sopockie molo jest bezpłatny i tak pozostanie do kwietnia przyszłego roku, kiedy wróci biletowanie.
2: Tydzień w Trójmieście.
0: Zakończyły się badania preferencji i zachowań komunikacyjnych mieszkańców Sopotu. Najważniejsze wnioski to ograniczenie ruchu samochodowego w okolicach centrum, więcej kursów bezpośredniego autobusu do szpitala na Zaspie oraz wprowadzenie wygodnego dojazdu na lotnisko. Znów można powiedzieć sobie tak w Pałacu Ślubów przy Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Od 2001 roku było to niemożliwe, ale teraz dom Upchagena, nazywany przez gdańszczan Pałacem Ślubów, został wyremontowany i tradycja ślubna powróciła w to miejsce. Od kilku tygodni nie możesz znaleźć swojej parasolki albo ulubionej czapki z daszkiem, może jest w pociągu. W trakcie tegorocznych wakacji podróżni zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów. Część z nich nadal czeka na swoich właścicieli, mówi Tomasz Pawłowski.
3: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki.
0: A pełną listę można znaleźć na stronie internetowej Pomorskiego Zakładu Polregio. Gdyńscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rumunii, którzy napadli na sklep jubilerski w Oslo. Najpierw uciekali samochodem, potem wsiedli na prom płynący do Polski. Zostali zatrzymani zaraz po zejściu na ląd w Gdyni. Zatrzymani są teraz w areszcie. A prokuratura chce warunkowego umorzenia sprawy jednej z komisji wyborczych w Gdańsku. Jej członkowie w drugiej turze wyborów prezydenckich przypisali głosy Rafała Trzaskowskiego, Karolowi Nawrockiemu i odwrotnie. Członkowie komisji w czerwcu usłyszeli zarzuty i wyrazili skruchę. Teraz prokurator złożył wniosek do sądu o warunkowe umorzenie sprawy. Po 2-letnim remoncie ponownie otwarto Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Jest też nowa wystawa stała, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Rusowski.
4: Przede wszystkim zagospodarowaliśmy piwnicę, no i tam opowiadamy właśnie o 1 września i o historii pocztowców.
0: Na kolejnych piętrach można poznać życie społeczności w przedwojennym i powojennym Gdańsku.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
5: Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj troszkę o higienie cyfrowej. No właśnie, co to takiego? Czy my w ogóle wiemy, co to jest dzisiaj, prawda? I kiedy już zaczyna się ten moment, kiedy okazuje się, że urządzenia cyfrowe, no to jest dla nas problem. O tym wszystkim ja sobie dzisiaj porozmawiam z naszą gościnią, która jest z nami, z panią Agnieszką Gutowską, specjalistką od social mediów, ale również osobą, która wykłada na naszych gdańskich uczelniach, prawda? I ma kontakt i z młodzieżą, i z wykładowcami. Witam panią serdecznie.
6: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
5: Może zacznijmy sobie i od tych studentów, i od tych wykładowców. Czy to jest bardzo uzależniona grupa? Jak sobie tak czasami na tych wykładach rozmawiacie, to co tam pada?
6: Kiedy obserwuję studentów w trakcie swoich konwersatoriów albo ćwiczeń, to widzę, że są osoby, które uciekają w media społecznościowe. Oczywiście upatruję tutaj zazwyczaj też swojej winy, bo być może mój materiał nie jest aż tak angażujący, ale żeby nie zwariować i nie brać tego tak wszystkiego do siebie, no to często poruszamy też tematy związane właśnie z mediami społecznościowymi, z używaniem technologii i okazuje się, że studenci, jeżeli chodzi o średnią, którą podają raporty w kontekście korzystania z mediów społecznościowych, ona wynosi troszeczkę mniej niż 2 godziny. Kobiety tutaj mają delikatnie więcej, a mężczyźni mniej. No, ale studenci przyznają jednogłośnie, że tę średnią zawyżają ze względu na to, że potrafią przepaść na TikToku albo na Instagramie, obiecują sobie

0: że wchodzą obejrzeć coś, rozerwać się na 15 minut, wypełnić sobie ten wolny czas, na przykład właśnie na nudnym wykładzie albo w trakcie poruszania się po mieście komunikacją miejską. No i orientują się, że te 15 minut to minęło godzinę temu.
1: To skrolowanie, ono takie zgubne jest tak naprawdę, nie? Bo sobie tak szybciutko przeskakuje. Ma to nudne, to nudne, to fajne, to się może zatrzymam, ale tak naprawdę, czy to w ogóle jakoś fajnie na nasz mózg wpływa? Okazuje się, że nie. I o ile my dorośli, no to jeszcze sobie jakoś z tym poradzimy, o tyle małe dzieci mają dzisiaj duży problem.
0: No, ten negatywny wpływ technologii na pewno jest i jest niekwestionowany. Natomiast też bardzo dużo zależy, powiedziałabym, od cech osobniczych. Są osoby, które będą wykorzystywać te technologie w taki sposób sprzyjający i pozytywny. No, ale niestety, tak jak ze wszystkim, kiedy przekroczy się jakąś granicę, no to ta technologia z czegoś bardzo pozytywnego, bardzo fajnego może stać się czymś niepokojącym i negatywnym i mieć faktycznie bardzo negatywny wpływ na przykład na nasze samopoczucie. Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, czym jest higiena cyfrowa i co my sami możemy zrobić, żeby no nie wpaść w potencjalnie te negatywne sidła technologii, bo moim zdaniem sama technologia nie jest problemem. Tutaj należy raczej rozpatrywać to w kategorii tego, jak my jej używamy.
1: Dokładnie tak. W formie takiego poradnika, gdybyśmy miały teraz, zwłaszcza pani Agnieszko, bo pani ma większe doświadczenie, co by pani nam poradziła? Co zasugerowała? No wiadomo, no, dzisiaj będziemy korzystać z tych multimediów. To jest dobro takie, z którego trudno nie korzystać i nie można mówić, że to jest tylko samo zło. Natomiast właśnie, może po pierwsze, jakie symptomy świadczą o tym, że już przekroczyliśmy jakąś barierę?
2: Audycja poradnicza.
0: Jeżeli dostrzegamy u siebie takie zachowania, jak na przykład taki doom scrolling, czyli to właśnie takie nadmierne scrollowanie tuż przed pójściem spać, to już na pewno jest taki bardzo czerwona lampka, tak zwany red flag. Przechodzenie z telefonem w ręku przez ulicę, przez przejście dla pieszych, niezależnie czy tutaj mówimy o takim przejściu z oświetleniem czy bez, no raczej nie jest to bezpieczna sytuacja. Jeżeli my sięgamy po telefon w trakcie czytania książki, albo na przykład oglądania filmu. Tutaj mówimy o takim zjawisku double screenu albo multiscreenu, który no sprawia, że tak naprawdę na żadnej z tych rzeczy, czy to oglądanej na ekranie telewizora, czy to na ekranie naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie się skupić. Ale to też będą takie zachowania jak na przykład trzymanie telefonu zbyt blisko twarzy. Są funkcje, które w telefonie my możemy w trosce o swój wzrok, w trosce o swoją postawę, w trosce o swoje zdrowie włączyć. Taka funkcja nazywa się na przykład odległość od ekranu. Wówczas, kiedy zbyt blisko twarzy ten telefon ląduje, otrzymujemy odpowiednie powiadomienie. Ekran jest wyczerniany, pojawia się komunikat i dopóki my nie odsuniemy telefonu na odpowiednią odległość, no to nie będziemy mogli dalej z niego korzystać.
1: Oj, bardzo zacna porada, myślę sobie, bardzo ważna, nie? Bo potem nam się tworzą te techniczne szyje, nie? Tak zwane.
0: Tak, no i mówi się właśnie też o takim homo smartfonikusie, czyli osobie, która jest wiecznie pochylona przy ekranach, wiecznie spędza czas w takiej pozycji z pochyloną głową, z pochylonym karkiem, no co oczywiście też może mieć swoje negatywne konsekwencje.
1: No dokładnie tak, a dzisiaj to tak, my się kładziemy z tymi smartfonami, wstajemy z nimi, jemy z nimi, no dochodzi naprawdę do jakichś takich już sytuacji, powiedziałabym, paradoksalnych.
0: Tak, naukowcy nawet znaleźli nazwę takiego zjawiska, że osoby, które pracują w domu zdalnie, mają takie zjawisko takiego rozmytego dnia pracy. Zaczynają ten dzień pracy jeszcze tak naprawdę zanim postawią stopę na ziemi.
1: Widuje się już nawet osoby, które wyszły sobie teoretycznie zrelaksować się na piach, na plażę, prawda? A i tak siadają i co pierwsze robią, sięgają po smartfona, chodzą po lesie ze smartfonem. smartfonami, jeżdżą na rowerach i też te smartfony wszechobecne, poprzyczepiane wszędzie, prawda? Więc my już nawet chyba nie potrafimy tak do końca odpoczywać bez tych urządzeń, nie?
0: Myślę, że może się to wiązać z takim syndromem, który nazywa się FOMO, z języka angielskiego Fear of Missing Out, czyli takie uczucie, że coś nas omija i że my tak naprawdę nie możemy się właśnie nawet na chwilę, nawet na ten spacer odłączyć czy zostawić telefonu, bo mamy wrażenie, że akurat przyjdzie jakieś bardzo ważne powiadomienie, które będziemy musieli w danym momencie odczytać. No ja polecam robić sobie takie świadome przerwy, taki cyfrowy detoks. Teraz ma to zjawisko też swój taki renesans, bo z kolei mówi się o JOMO, czyli Joy of Missing Out, czyli takim właśnie świadomym korzystaniu z przerw od technologii, od ekranów, kiedy decydujemy się na to, żeby wychodząc z domu na przykład zostawić ten nasz smartfon.
1: Przypomnę, że pani Agnieszka Gutowska, tak naprawdę specjalistka do spraw komunikacji w social mediach, była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

0: czy błysk. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Bardzo dziko i puszczańsko pozdrawiam słuchaczki i słuchaczy Radia Pogoda. Najlepszego z Puszczy Białowieskiej, Adam Bajrak.

0: emocje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz